Radio SK.

0: nagrę 800 oświecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup mix sałat, wyrzuć mix sałat. Powtórz. Powtórz.
3: To jest Radio.
4: Radio.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Teraz polskie pomidory malinowe aż 52% taniej. Tylko 7,99. Cena przed obniżką 16,99. A polskie ogórki gruntowe w hitowej cenie 5,99 za kilogram.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
4: Hej rodzice! W sobotę 30 maja od godziny 12 do 17 bawimy się razem w Galerii Siedlce na wyjątkowym Dniu Dziecka. Będą piosenki o rodzinie, słodkie warsztaty, super gry, zabawy i ogromna chmura waty cukrowej. Zabierz swoje dzieci oraz przyjaciół i wpadaj po uśmiech i mnóstwo radości. Czekamy właśnie na Was! Sobota 30 maja, Galeria Siedlce.
5: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
6: Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza seniorów do wzięcia udziału w 6. edycji konkursu Senior Show. Kochasz muzykę i śpiew? Konkurs Senior Show jest dla Ciebie. 14 czerwca możesz wystąpić na scenie. W tym roku konkurs poświęcony będzie twórczości Jacka Cygana. Czekamy na Was. Zapisy do 1 czerwca. Wyślij kartę zgłoszenia w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.sokolowskakultura.pl. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy wiesz, co jest kropką nad i w Twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
9: I po reklamie.

SK Siedlce.

0: Reklama.
1: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To się opłaca.
4: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta 21% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Kupuj wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Jedz zdrowo i pożywnie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
5: I po reklamie.
6: SK Siedlce News.
7: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn lokalny Eski Siedlce. Dzisiaj rozmowa z Tomaszem Markiewiczem, siedleckim dziennikarzem i podróżnikiem, a w drugiej części naszego magazynu usłyszymy nieco więcej o inwestycjach planowanych w tym roku w Mińsku Mazowieckim.
6: Eska Siedlce.
8: Tomasz Markiewicz, dziennikarz nie tylko muzyczny, wokalista. No i właściwie tak moglibyśmy opowiadać jeszcze godzinami, bo pewnie podróżnik również, tak. I wiele innych dziedzin jeszcze, tak.
7: Tomasz Markiewicz, siedlczanin, ja to podkreślę. Obieży świat, a teraz autor bardzo ciekawego projektu muzycznego, który będzie realizowany na kilku płaszczyznach i właśnie w związku z tym projektem Tomek zajrzał do studia Eski Siedlce. Tomek, rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o Twoim projekcie. Mnóstwo rzeczy tam chcesz zrobić i trochę się martwię, że dnia i nocy Ci zabraknie na to wszystko, ale mam nadzieję, że po prostu Twoja pasja pozwoli Ci realizować to wszystko. No i teraz zdradzamy. Cóż Ty za projekt wymyśliłeś?
8: Ale i to piękną rzecz, Magda, powiedziałaś, bo tu mam takie piękne cytaty, wiesz? Piękne cytaty. Kiedyś Bogusław Kaczyński, czyli słynny popularyzator muzyki, no ale przede wszystkim opery też, powiedział, napisał we wstępie do jednej z moich książek Siedlce oczami gwiazd: pasja jest jak koń w galopie, nie da się jej zatrzymać. Pasja prowadzi nas na koniec świata i nie ma w tym żadnych ograniczeń. Trzeba tylko lubić to, co się robi. No, oczywiście kochać to, co się robi i chcieć to robić. No, ale oczywiście też, bo myślę, że porozmawiamy, bo ty też oczywiście pytałaś mnie o to właśnie, o te moje dziedziny takie. Czyli ja na przykład nie wyobrażam sobie życia bez podróży, muzyki, wiesz, no i literatury przede wszystkim. To właśnie ta taka cudowna triada, która nadaje takiego smaku, aromatu mojej egzystencji, czy też mojemu życiu. No i wiesz co, piękny cytat tu jeszcze. Muszę koniecznie oczywiście tutaj słuchaczom Eski zacytować. Krzesimir Dębski piękną rzecz powiedział: ludzie, którzy nie śpiewają, mają od razu głupszy wyraz twarzy. Ja chciałem mieć ładne dzieci. To jest bardzo piękny cytat, ale też Bogusław Kaczyński, czyli ten wybitny popularyzator muzyki, też powiedział kiedyś: człowiek zawsze powinien być elegancki bez względu na okoliczności.

0: Wszystko w człowieku powinno być piękne. I twarz, i ubranie, i dusza, i myśli. I to jest, wiesz co, myślę, tak jeden z drogowskazów do, nie tylko do kariery, ale też do lepszego życia, bo często jestem jurorem festiwali czy przeglądów muzycznych i młodzi mnie pytają właśnie o taki drogowskaz, nie? Czyli też o taką receptę na sukces. I ja wtedy mi odpowiadam słowami Bogusława Kaczyńskiego właśnie.
1: I dobrze im odpowiadasz, Tomku. Bardzo dobrze im odpowiadasz.
0: Bardzo mi się podoba ten cytat, tak. Bardzo mi się podoba ten cytat.
1: Ale my chcemy Państwu dzisiaj opowiedzieć trochę o projekcie Tomasza Markiewicza. Ten projekt będzie, można powiedzieć, w wielu etapach, w kilku ciekawych odsłonach. Będą wykłady, będą podcasty. Mnóstwo rzeczy, Tomku, zaplanowałeś i to oczywiście wszystko związane z Twoją ulubioną dziedziną muzyką, nie mogło być inaczej. Zdradź nam trochę, a przede wszystkim słuchaczom Eski, zdradź, kiedy ten projekt rusza, na czym będzie polegał, kiedy będzie można posłuchać Twoich, mam nadzieję, bardzo ciekawych wypowiedzi ze światem muzycznym, oczywiście związanych.
0: Jasne. Magda, tu leży trębacz, Boże mu przębacz, gawędy o polskiej piosence. To jest projekt, tak jak powiedziałaś, na który składają się blok muzyczny w mediach społecznościowych, podcasty na YouTubie, które już właśnie w tej chwili przygotowuję, oczywiście wykłady oraz spotkania z publicznością. Mam pierwsze spotkanie zaplanowane w Węgrowie, nie znam jeszcze daty, więc nie zdradzimy, ale już mam na przykład daty w Gdańsku 14 grudnia, mam spotkanie ze słuchaczami w Gdańsku, w Katowicach 8 stycznia. Premiera projektu była przewidziana na listopad, dlatego że w listopadzie odbywa się 13 festiwal Piotra Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim. Natomiast w moim projekcie jest bardzo wiele wspomnień dotyczących takich artystów, których już z nami nie ma, nie? Prawda? Ponieważ listopad to jest miesiąc zadumy i tutaj rzeczywiście wspominam na przykład Ewę Demarczyk, wspominam Marka Grechutę, wspominam wielu innych artystów nieżyjących już. Natomiast trwają rozmowy, aby finał projektu odbył się w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. No i tutaj co to są te gawędy?
1: Dokładnie, gawędy i tutaj zaczyna się kombinowanie. Cóż ten Markiewicz wymyślił?
0: Tak, no więc gawędy o polskiej piosence to, tak Magda, mówiąc najkrócej, anegdoty z życia artystów, kulisy drogi do sławy, no takie przemyślenia, zwierzenia, nieznane i znane fakty z życia artystów. Dzielą się ze mną refleksjami o życiu, opowiadają o swoich gafach, o tym, co ich irytuje, co śmieszy, no i jak znoszą swój nielekki żywot artystów, prawda? A namawiałem artystów do zwierzeń podczas wywiadów oczywiście, no tak jak teraz ty ze mną oczywiście rozmawiasz, ale też robiłem to prosząc o chwilę rozmowy podczas przerwy, gdy na przykład byłem konferansjerem ich występów, czy też na przykład na wielu festiwalach, bo przez 12 lat byłem akredytowany na festiwalu w Sopocie, na festiwalu w Opolu, na europejskich czy też międzynarodowych targach muzycznych i też udało mi się wtedy oczywiście rozmawiać z polskimi artystami. Także rzeczywiście, no i pewnie zapytasz mnie, skąd się wziął tytuł projektu.
1: No oczywiście, bo jest bardzo intrygujący i ciężko tak naprawdę skojarzyć go z czymkolwiek.
0: Tak, tak, tak. Panie Zbyszku, co by pan chciał mieć napisane na swoim nagrobku? Zapytałem kiedyś Zbigniewa Wodeckiego. I tak rozpoczął się jeden z moich wywiadów z tym artystą. Pan Zbyszek odpowiedział: tu leży trębacz, Boże mu przębacz. Oczywiście z poczuciem humoru, ponieważ poczucie humoru, autoironia, no i dystans to były takie niezaprzeczalne atuty artysty. On potrafił właściwie wymyślić taką anegdotę ad hoc i z tego słynął absolutnie krakowski artysta Zbigniew Wodecki. A pamiętam, Magda, przed kilkunastoma laty występował w Siedlcach, no i wtedy zgromadzona publiczność zgotowała mu takie owacje na stojąco, a on tak nieśmiało podszedł do mikrofonu, no i z taką największą powagą, na jaką mógł się zdobyć, powiedział: jeżeli państwo natychmiast nie usiądziecie, to ja się położę. I to był cały Zbigniew Wodecki. No wtedy oczywiście burza oklasków zamieniła się w prawdziwą nawałnicę, także no, to jest rzeczywiście jeden z nielicznych artystów, którzy potrafią anegdotami jakby tutaj publiczność rzeczywiście zabawić w taki sposób, że publiczność, no praktycznie publiczność kładzie się.

0: prawda, na podłodze. I taki był rzeczywiście Zbigniew Wodecki. Czego można dowiedzieć się jeszcze z mojego projektu, tak? Bo ja już widzę w twoich oczach, że ty już mnie pytasz o to.
1: Pytam. Państwo tego nie widzicie, ale pytam.
0: Tak. Czego można się dowiedzieć? Na przykład, jak Jan Nowicki pięknie oszukuje starość? Czy życie Tomasza Stańki, słynnego trębacza na cały świat, miało smak cukrowej waty czy słonych paluszków? Kto chciał się bić o Irenę Santor? Czy zdarza się, że Muniek Staszczyk budzi się rano i bredzi jak mieszkańcy Juliana Tuwima? Pamiętasz ten wiersz, tak? Mieszkańcy Juliana Tuwima, wszyscy oczywiście pamiętamy. Czym w łóżku oczarować partnerkę? Sprawnością fizyczną czy poczuciem humoru? I tutaj doradzają satyrycy Igor Kwiatkowski, czyli Mariolka, słynna Mariolka w tym sweterku takim kolorowym. No i Jerzy Skoczylas, czyli już tak to, ten kabaret z kabaretu Elita, czyli starsza jakby tutaj elita kabaretu polskiego. Co Agnieszka Chylińska chciałaby robić na emeryturze? To jest też bardzo ciekawe. I tutaj Magda, ciekawostka. Dlaczego wokalista nie powinien nosić wąsów?
1: Nie mam pojęcia.
0: A właśnie, to ja ci powiem dlaczego. A właściwie Robert Gawiński, lider zespołu Wilki, powie dlaczego. A wiemy bardzo dobrze, że byli tacy, którzy dumnie nosili wąsy na scenę. Bo przecież Krzysztof Krawczyk, bo przecież Andrzej Załucha, który występował też w Siedlcach, na przykład na zaduszkach jazzowych, eksponowali na scenie te wąsy. Bo Freddie Mercury, oczywiście wokalista zespołu Queen, bo wokalista Red Hot Chili Peppers do dzisiaj, prawda, eksponuje te wąsy. No i Jimi Hendrix, to też jest historia oczywiście muzyki rockowej. Natomiast Robert Gawliński ma taką teorię, i tutaj poznamy tą teorię. Uważa, że wąsy powinien nosić policjant, a nie wokalista.
1: Ciekawa teoria.
0: Ciekawa teoria, która również oczywiście mnie zaskoczyła. W moim projekcie artyści opowiadają też o swoich gapach. I to jest bardzo ciekawy aspekt rzeczywiście, ponieważ artysta kabaretowy Marcin Daniec pomylił kiedyś Chrzanów z Jaworznem, a Kaja pomyliła Poznań z Wrocławiem. Ponieważ zdarza się, że często artyści grają dwa czy trzy koncerty w ciągu dnia. I wiesz, Magda, doskonale, że często to są takie koncerty, duże koncerty. Czyli to są na przykład koncerty w halach, to są koncerty w domach kultury, ale również są to tak zwane chałtury na przykład, wiesz?
1: Tak, znamy temat.
0: Tak jest, czyli trzy koncerty w ciągu dnia i jak tu nie stracić orientacji w terenie. Był nawet taki wokalista, ja tutaj nie zdradzę nazwiska, który pomylił Sopot z Zakopanem. To było w latach 80. na przykład.
1: I helikoptera nie miał?
0: Nie, absolutnie. Także nie było takiej opcji, absolutnie. Krzesimirowi Dębskiemu, gdyby był Whitney Houston, to pewnie by miał, oczywiście. Krzesimirowi Dębskiemu przydarzyła się taka podobna gafa, ten polski kompozytor, oczywiście, no wielu przebojów i dla Krzysia Antkowiaka, i dla małżonki Anny Jurksztowicz, Diamentowy Kolczyk, Zakazany Owoc. Znamy wiele przebojów Krzesimira Dębskiego, ale to jest też skrzypek oczywiście i kompozytor muzyki jazzowej, nie tylko muzyki oczywiście jazzowej. No i kiedyś zdarzyła mu się taka gafa, którą popełnił podobnie jak taki słynny jazzman Stan Getz, który powiedział: witaj Sztokholmie, choć był w Kopenhadze w tym momencie, tak, i pan Krzesimir koncertował w Niemczech, powitał nie to miasto, co trzeba. To było niesamowite, ponieważ te dwa miasta niemieckie były absolutnie skonfliktowane. Coś na zasadzie widzę Łódź, Legia Warszawa, prawda? No i rzeczywiście to była anegdota. No, pełna anegdot jest również kariera Ireny Santor. Kiedyś Irena Santor dostała list od wielbiciela. Korespondencja zaczynała się tak: mam 16 lat i kocham się w pani już od niepamiętnych czasów, napisał pewien młodzieniec do pani Ireny. Wiem, że wszystkie artystki są zepsute i rozpustne, ale mnie to wcale nie przeszkadza.
1: Uroczy młodzieniec.
0: Bardzo uroczy młodzieniec. I ja zapytałem panią Irenę, czy odpisała temu młodzieńcowi. A oczywiście nie zdradzę, bo tą drugą część anegdot oczywiście musimy, czyli te finały, prawda? Musimy przeczytać już, czy też posłuchać na YouTubie, czy też przeczytać na moim blogu muzycznym. No i wtedy się przekonamy, co Irena Santor odpisała temu młodzieńcowi.
1: Tomku, ty jesteś po prostu skarbnicą anegdot o polskich artystach. Masz na swoim koncie już wydawnictwa właśnie dotyczące polskiej sceny muzycznej, polskich artystów, ale ja mam wrażenie, że coraz więcej zbierasz tego, coraz więcej i te anegdoty po prostu się nie są w stanie chyba znudzić nikomu i wyciągasz

0: jak z rękawa. Państwo tego nie możecie zobaczyć, ale Tomasz ma tutaj po prostu cały plik kartek, a myślę, że 100 razy więcej tych anegdot ma w głowie i pewnie moglibyśmy rozmawiać na ten temat godzinami.
1: Godzinami z całą pewnością. Wiesz, i tutaj właśnie to, co o Krzyśmirze Dębskim na przykład mówiłem, wiesz, na początku, prawda? Czyli, że o tym śpiewaniu przede wszystkim. To jest ciekawe, bo kiedyś Norbiego zapytałem, przeprowadzając wywiad z nim, wiesz co, zapytałem, czy Bóg poskąpił mu jakiegoś talentu. I Norbi odpowiedział, tak, poskąpił mi głosu. I dodał, ja mam barani głos. Ja mam barani głos. Wiesz, ale on, to jest co ciekawe, swoją drogą nie jest jedynym wykonawcą, wiesz, który ma takie, który tak uważa, bo popularny muzyk rockowy Chris Ria na przykład, jemu się też nie podoba jego głos. I kiedyś w 98 roku, jakby akredytowany na festiwalu w Sopocie, nie omieszkałem zapytać Chrisa Ria, dlaczego tak uważa, nie? Czyli dlaczego nie podoba mu się mój głos, nie jego głos, oczywiście. No i Chris Ria powiedział, że nie lubię swojego głosu, chodzi o tę jego chropawość. Czyli gdybym miał taki czysty popowy głos jak Sting, byłbym bardziej zadowolony. Co ciekawe, wiesz, podobne słowa padły z ust Erika Claptona, który oznajmił, że nie lubi swojego głosu, ponieważ uważa, że brzmi jak 16-latek. Czyli jak śpiewa Eric Clapton, to uważa, że brzmi jak 16-latek, natomiast wzorem dla niego jest Ray Charles, ponieważ on tak śpiewa z głębi serca, wiesz. Czyli rzeczywiście ten Ray Charles, no wiesz, bo to są rytmem bluesy, to są bluesy. To jest jakby z serca wychodzi, prawda? Natomiast rzeczywiście Eric Clapton bardziej uważa się za instrumentalistę, podobnie zresztą jak Chris Ria, który uważa się bardziej za gitarzystę niż za wokalistę, ale my po prostu, słuchacze, uwielbiamy te głosy. Przede wszystkim Chrisa Rię, wiesz, za tą rzeczywiście chrypkę, wiesz, nieprawdopodobną, niesamowitą, a Erika Claptona oczywiście za te emocje, które on niesamowite przekazuje ze sceny. I właściwie powiem ci, że zdrowy dystans do siebie to jest taki, no, zawsze jest godny pochwały, ale czy akurat Chris Ria i czy akurat Eric Clapton, wiesz, powinni być dla siebie aż tak surowi, to tego nie wiem. Bo słuchając polskich wokalistów niektórych, prawda, i oglądając czasami telewizję, słuchając radia, moglibyśmy rzeczywiście tutaj stwierdzić, że oni są rzeczywiście już na takich wyżynach jednak, mimo wszystko. A czasami słuchamy wokalistów, ja nie będę oczywiście podawał przykładu, bo to jest już kwestia dobrego smaku czy złego smaku. No, czasami tak się rzeczywiście zdarza, że gdzieś słyszymy jakiegoś wokalistę, który nagrał kilka piosenek w takim stylu disco polo, może w ten sposób powiem. No i on uważa się za mistrza świata na przykład. Także no ja bym polecał oczywiście temu wokaliście posłuchać płyty Erika Claptona i Chrisa Ria, natomiast Erikowi Claptonowi czy Chrisowi Ria oczywiście polecałbym jakby, no może posłuchać tych płyt tutaj wokalisty z tego zespołu Disco Polo, prawda?
0: Chyba chcesz panów skrzywdzić.
1: Nie, wręcz przeciwnie, absolutnie. Ja jestem bardzo dobrym człowiekiem i jestem, no jeżeli chodzi o muzykę oczywiście, to absolutnie nie chciałbym nikogo skrzywdzić, dlatego nie podaję nazwiska wokalisty.
0: A mówiąc zupełnie serio, to prawdziwe gwiazdy muzyki mają do siebie wielki dystans i też nawet po latach na scenie, po zdobyciu rzeszy fanów, nadal widzą w sobie jakieś niedoskonałości i to chyba jest też ta ich wielkość po prostu.
1: Tak, najwięksi artyści rzeczywiście mają niesamowity dystans do tego, co robią przede wszystkim. Są bardzo skromni, są świadomi swoich braków, są świadomi oczywiście swoich plusów, czyli tego swojego talentu, no bo wiadomo, gdyby nie byli świadomi, to oczywiście nie nagrywaliby tak fantastycznych płyt. No ale przede wszystkim oczywiście ta świadomość tych takich minusów, czy oni właściwie do końca życia pracują już nad sobą. I to jest rzecz, którą warto polecić też właśnie młodym wokalistom, którzy zaczynają swoją karierę, ponieważ tak jak Hanka Bielicka kiedyś powiedziała, Hankę Bielicką miałem okazję zapowiadać jako konferencjer, powiedziała kiedyś właśnie, że uroda szybko mija. Uroda szybko mija i co potem? I co potem? Tak naprawdę. Więc co potem? Potem oczywiście zostaje tylko ten profesjonalizm, czyli jeżeli oczywiście jako młody artysta nauczyliśmy się tego profesjonalizmu,

0: Czyli mieliśmy jakichś mistrzów, skończyliśmy szkołę muzyczną, albo oczywiście niekoniecznie, bo są samoucy fantastyczni, absolutnie, no ale mamy jakieś swoje wzory, czy też jakichś na przykład swoich profesorów i jeżeli rzeczywiście mamy te podstawy profesjonalizmu, to potem możemy śpiewać i występować na scenie do 84 roku życia, jak Jerzy Połomski. Jak Jerzy Połomski, którego też miałem okazję 3 razy zapowiadać na scenę. Pamiętam koncert w Radomiu, niesamowity, w Siedlcach raz na festiwalu Summertime i w Żaboklikach zapowiadałem Jerzego Połomskiego. I rzeczywiście pamiętam szczególnie koncert w Żaboklikach, ponieważ Jerzy Połomski miał już wtedy 84 lata. Czyli to było absolutnie niedawno. Olśnił swoją dykcją niesamowitą, ze swoją skromnością. Wychodził na scenę i pytał, czy państwo mnie słyszycie, bo ja tutaj rzeczywiście, ale miał nieprawdopodobną dykcję przede wszystkim. Każdy artysta mógłby pozazdrościć Jerzemu Połomskiemu tej dykcji w wieku 84 lat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, głosu. Głos miał niesamowity, rzeczywiście przepięknie śpiewał wtedy. No i jednocześnie oczywiście Jerzy Połomski miał tą klasę i ten smak taki muzyczny, to rzeczywiście myślę, że publiczność pamięta do dzisiaj ten koncert i nigdy go nie zapomni. No i to są te podstawy profesjonalizmu. Jeżeli rzeczywiście w młodym wieku mamy te podstawy profesjonalizmu, to one zostaną już z nami do takiego wieku, jak Jerzy Połomski śpiewał w wieku 84 lat. No i to był majstersztyk, absolutnie majstersztyk.
1: Czarował publiczność. W każdym wieku publiczność czarował. Po prostu są tacy artyści, którzy mają w sobie ten magnetyzm, niezależnie od wieku.
0: Tak. Ja czarował jak wielki Liberace. O. Bo trochę się wzorował na tym Liberace. Ja to widziałem, oglądałem też ten film i generalnie rzeczywiście śledziłem karierę Jerzego Połomskiego już od lat, praktycznie końcówki lat 90., kiedy pierwszy raz miałem okazję zapowiadać go na scenie, to potem rzeczywiście interesowałem się już dalszą jego karierą, ponieważ już tak mam, prawda, że też muzyka to jest moją pasją, jeżeli kogoś zapowiadam na scenie, potem już śledzę każdą płytę, każdy występ, właściwie wszystko, co dany artysta robi, tak.
1: Ale zdradzasz też kulisy sławy, można powiedzieć, tego trochę młodszego pokolenia polskich artystów. Między innymi naszego siedleckiego wokalisty Marcina Sójki. Zdradzisz nam troszeczkę informacji o Marcinie. Myślę, że słuchacze Eski chętnie posłuchają, bo piosenki Marcina właśnie w radiostacjach często możemy usłyszeć.
0: No, wiesz, ja pamiętam jeszcze, właśnie Marcin był małym chłopakiem, on miał chyba 11-12 lat, kiedy ja, jako juror pewnego przeglądu czy festiwalu, a byliśmy również z Elą Zapędowską, to jest bardzo słynna, prawda, z wielu talk show, z wielu takich, wiesz, ważnych programów telewizyjnych dotyczących właśnie muzyki, czyli Must Be The Music, czy też innych, pani Elżbieta Zapędowska. Kiedy siedzieliśmy w jury, rzeczywiście Marcinowi przyznaliśmy nagrodę, ale ja też pamiętam, kiedy on miał 11-12 lat i przyznawałem mu nagrodę. Także był bardzo młodym chłopakiem. No a potem rzeczywiście ta wielka kariera, oczywiście, wiesz, był kierowcą karetki pogotowia w ogóle przecież, prawda? W Siedlcach nosił kable, ustawiał mikrofony na scenie Centrum Kultury i Sztuki przez wiele lat. No od kilku lat zajmuje się wyłącznie tym, do czego jest absolutnie predysponowany, czyli śpiewem, ale wiesz co, ja pamiętam właśnie taki wpis Marcina, kiedy byłem małym chłopcem na Facebooku, po tym finale Voice of Poland, bo to bardzo utkwiło mi w pamięci. Kiedy byłem małym chłopcem, do głowy by mi to nie przyszło, ale dopiero później Forrest Gump olśnił mnie, wypowiadając słynne słowa: życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, na co trafisz. Tak, i rzeczywiście, ja myślę, że no, życie jest jak pudełko czekoladek i życie było jak pudełko czekoladek dla wielu artystów, nie tylko dla Marcina Sójki, ponieważ on do końca też nie wiedział, czy jemu się uda, czy on rzeczywiście będzie zajmował się muzyką, czy będzie śpiewał do końca swojego życia. Myślę, że teraz jest już oczywiście bardzo otwarta furtka, ale tego wcześniej oczywiście nie wiedział, ponieważ Marcin był takim człowiekiem bardzo skromnym. On czasami wolał sobie wyjść na przykład z kolegami, kolegami gdzieś tam porozmawiać, prawda? Gdzieś pobyć prywatnie, niż na przykład pukać do drzwi tych, wiesz, wytwórni czy

0: też, powiedzmy szczerze, do tych programów muzycznych, bo wielokrotnie, ja pamiętam kiedyś wywiad z Marcinem i pytałem go, dlaczego on nie chce, wiesz, iść do tych programów, no przecież mamy teraz takie możliwości, mamy Voice of Poland, mamy Mass Media Music i wiele innych programów. Marcin, przecież ty jesteś po prostu, no, fenomenalnym wokalistą, ty mógłbyś zdobyć ten nasz rynek muzyczny, ale on taki zawsze był skromny i generalnie dzisiaj, jak widzimy też go na scenie, prawda, on nie kokietuje, to nie jest taki artysta, który wchodzi na scenę, to nie jest taki artysta, który kokietuje w ogóle publiczność, który po prostu domaga się jakichś braw, czy nie. On wejdzie spokojnie, zaśpiewa fenomenalnie i oczywiście te oklaski są już absolutnie, absolutnie zasłużone.
1: Marcin, mówi się o tym, że jest takim trochę wokalistą w starym stylu.
0: W starym stylu, tak, retro. To ja bym też tak powiedział, że jest retro. Jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć, ponieważ on jest fenomenalny, moim zdaniem powinien zrobić zdecydowanie większą karierę niż w tej chwili. Znaczy, wydaje mi się, niestety, że popadł przez program Voice of Poland na takich producentów, którzy niestety nie zapewnili mu takich piosenek, jakie on powinien tak naprawdę śpiewać. Bo znamy tego wokalistę, wiesz co, ja nie pamiętam imienia, ale to wiesz co, to jest laureat ostatniego programu Voice of Poland, Ochman, który...
2: Krystian,
0: który nas reprezentował właśnie świetnie, dziękuję, że mi pomogłeś, na ostatnim konkursie Eurowizji. I on dostał pakiet fantastycznych piosenek, absolutnie, które są absolutnie dostosowane do jego głosu, prawda? Czyli szansa absolutnie wykorzystana na 100%. Tembr głosu, możliwości wokalne i te piosenki, które dostał Krystian Ochman, to jest po prostu wielki prezent dla jego talentu. Wielki prezent dla jego talentu, ponieważ właśnie one dopiero pokazały, jaki to jest utalentowany w ogóle wokalista. Marcin również jest bardzo utalentowanym wokalistą, natomiast wydaje mi się, że trafił chyba na producentów czy kompozytorów, wiesz, piosenek, którzy nie potrafili do końca, jakby w 100%. Na pewnym procencie na pewno wykorzystali jego talent, zdecydowanie, bo to też na pewno są bardzo dobrze wyprodukowane, bardzo dobre piosenki. Natomiast myślę, że Marcina stać na więcej, absolutnie, jako wokalistę. I ja mam jeszcze taką nadzieję, że może kolejna płyta, może kolejne jego prezentacje muzyczne, to jeszcze trafi, wiesz, na takich kompozytorów i takich muzyków, którzy po prostu pomogą mu zbić się jeszcze na ten szczyt, tak jak Krystian Ochman, właśnie tak.
1: Bo my Marcina pamiętamy z tego pięknego wykonania piosenki Małe tęsknoty i tamten jego głos brzmi po prostu pięknie, doskonale.
0: No, ale wspaniale, Magdo, że o tym wspomniałaś. Małe tęsknoty Krystyny Prońko oczywiście. No i tutaj wiesz, tak się składa, że wielu polskich artystów miało zupełnie inne plany na życie. Tak jak mówiłem o Marcinie, prawda? Że był kierowcą karetki pogotowia, nosił kable w Centrum Kultury i Sztuki. Wiesz, no i zupełnie dzisiaj robisz to, do czego jest predysponowany absolutnie, jako wokalista. Wiesz, i być może pewne rzeczy są do nas przypisane, na przykład to, kim będziemy w przyszłości na przykład, ale wiesz co, niekoniecznie, bo na przykład Irena Santor, wyobraź sobie, że Irena Santor skończyła technikum szklarskie, a do dzisiaj oczywiście jest pierwszą damą polskiej estrady. Edyta Górniak kończyła technikum pszczelarskie, no i do dzisiaj śpiewa, prawda? Natomiast i tutaj właśnie Małe tęsknoty śpiewał Marcin Sójka. Krystynie Prońko rodzice radzili iść do szkoły średniej o specjalności elektryczno-mechanicznej, czyli tak jak, prawda? Jak chłopcu, zdecydowanie jak chłopcu, wiesz. No ale poszła do innej o profilu chemicznym, ale wraz się okazało, że śpiewa, no i do dzisiaj śpiewa, nagrała mnóstwo fantastycznych płyt, jest ikoną polskiej estrady i profesorem muzyki, bo ona też wykłada na Akademii Muzycznej Jazzowej w Katowicach, wiesz. Także to są takie ciekawe historie. No i w jaki sposób, fajnie, że Marcin śpiewał te Małe tęsknoty, bo Marcina w jakiś sposób, w pewien sposób z Krystyną Prońką łączy właśnie, no, ten temat, prawda? Czyli mieli zupełnie może inne plany na życie, ale jednak się okazało, że jakby są do końca życia już będą związani z estradą.
1: Także nie definiuje nas to, do jakiej szkoły średniej pójdziemy, jakie studia skończymy.
0: Absolutnie.
1: Tutaj mamy jeszcze mnóstwo możliwości w tym, można powiedzieć, późniejszym, dorosłym życiu.
0: No ja byłem mechanikiem urządzeń kolejowych. To wiesz, też ciekawostka. Może właśnie dlatego między innymi zainteresowałem się tutaj, wiesz, zawodami tych artystów, nie? Czyli

0: gwiazd polskiej estrady, bo to jest też bardzo fascynujący w ogóle temat. Oczywiście w moim projekcie będzie tego więcej. Przytoczyłem Ci tylko kilka ciekawostek na ten temat.
1: Jeśli Państwo zainteresowaliście się życiem polskich gwiazd, prawdziwych polskich gwiazd sceny muzycznej, usłyszeliście tylko taki rąbek tajemnicy o projekcie Tomasza Markiewicza i teraz myślę, że zaprosimy Państwa do tego, żeby odwiedzić kanał na YouTubie, żeby zorientować się, kiedy będzie można Cię, Tomku, posłuchać. Teraz trochę informacji, można powiedzieć, takich technicznych. Gdzie będziesz występował i gdzie można posłuchać Twoich podcastów?
0: No, ja tak jak powiedziałem, czyli cały czas jakby pracuję na tym, czyli lada dzień, lada moment właśnie będą te podcasty na YouTube, lada moment będzie ten blok muzyczny. Wystarczy wpisać tu leży trębacz, Boże mi przębacz, czyli słowa Zbigniewa Wodeckiego z mojego wywiadu z panem Zbyszkiem. No i właściwie to się wszystko pięknie wyświetli. I będzie można oczywiście oglądać i będzie oczywiście można słuchać.
1: A kiedy to wszystko się już pojawi, to postaramy się również na stronie Eski Siedlce podać Państwu linki, żeby można było to wszystko łatwo odnaleźć.
0: Super, bardzo się cieszę i bardzo Ci, Magda, dziękuję za zaproszenie.
1: Tomku, dziękuję za te wszystkie piękne anegdoty, no i czekamy, kiedy będziemy mogli usłyszeć Cię na żywo albo w podcastach.
2: Eska Siedlce.
3: A teraz posłuchajmy nieco więcej o inwestycjach, które w tym roku będą realizowane w Mińsku Mazowieckim. Więcej na ten temat powie burmistrz Marcin Jakubowski.
4: Czeka nas takie postępowanie na budowę drogi rowerowej. To jest projekt dofinansowany ze środków europejskich. Ona będzie szła wzdłuż od ulicy Budowlanej, wzdłuż Stawów do ulicy Kołowej, dalej wzdłuż ulicy Kołowej, aż do Ronda Solidarności. To jest droga rowerowa ponad 2 km, która będzie takim ciągiem, mówię, północną rowerową obwodnicą miasta Mińsk Mazowiecki.
2: SK Siedlce News.
5: Monika Półbratek, a ze mną w studiu Radia SK Siedlce lokalna artystka Bronka, czyli Dominika Szcześniak, która za chwilę opowie nam więcej o swojej twórczości. No właśnie, może zacznijmy od przedstawienia. Powiedz nam, czym się zajmujesz?
6: Cześć, jestem Bronka i jestem wokalistką i producentką. Piszę swoje utwory, ale także utwory dla innych wokalistów i artystów. Głównie zajmuję się muzyką.
5: I pochodzisz z okolic Łukowa.
6: Tak, tak. Z Wojcieszkowa dokładnie.
5: Powiedz może, jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką, bo chyba od dziecka się tym zajmujesz.
6: Tak, tak. Od dziecka jakoś muzyka była w moim sercu, jakoś tak się zaszczepiła, że tak powiem, że została ze mną na dłużej i chyba takim pierwszym momentem to było, kiedy kupiłam swoją pierwszą gitarę w wieku 12 lat. To była gitara akustyczna i zaczęłam się na niej uczyć i to był taki trudny proces, ale bardzo piękny. I wtedy zaczęły powstawać takie pierwsze piosenki, więc to był taki pierwszy etap, kiedy ta muzyka była jakąś taką, jakimś takim ważnym elementem w moim życiu i tak niby na początku to taka zabawa, nie? Bo to pasja, to pewnie mi przejdzie, jak moi rodzice czasami, mój tato tak zawsze się troszkę śmiał z tego. Nie śmiał się w sensie, że to nie jest nic poważnego, tylko bardziej w sensie takim, że
5: słomiany zapach.
6: Tak, tak, tak, że czasami tak chyba jest, nie? Że tak patrzymy. Ja mam uczniów też, dlatego tak porównuję czasami rodzice, a, że przyjdzie i już jej się znudzi, nie? Że jest takie gdzieś tam przeświadczenie. No ale to zostało na dłużej i stało się bardziej poważnym taką, nawet w jakimś tam stopniu moją pracą, tak? Poważnym jakimś takim elementem i zawodem w moim życiu, więc tak to się zaczęło.
5: A podobno też w Siedlcach śpiewałaś.
6: Tak, tak, tak. Pamiętam chyba z 10 lat temu chyba to była. Występowałam razem ze swoim zespołem na festiwalu, Hosanna Festiwal jest w Siedlcach i razem z kontrabasistą i z pianistą mieliśmy wtedy taki skład, takie trio i wygraliśmy wtedy ten festiwal, więc taka fajna to była też dla nas przygoda i też takie docenienie naszej pracy. Więc tak, rzeczywiście była taka tutaj przygoda nasza, moja artystyczna i też mojego zespołu na tamten czas. Także super.
5: Kto jest dla Ciebie takim muzycznym wzorem do naśladowania?
6: Ja mam chyba dużo jakichś takich inspiracji muzycznych, bo one są dosyć takie że chyba nie mam takiego typowego stylu, który jest dla mnie jakiś taki

0: niektórzy, że to jest rock albo dance, albo muzyka bardziej taka klasyczna. Dla mnie z każdej muzyki wyciągam jakąś inspirację dla siebie i słucham, mogę powiedzieć, co aktualnie słucham jakichś zespołów i czym się inspiruję. Myślę, że z takich polskich zespołów to jest Kasia Sochacka, które teksty bardzo gdzieś tam przemawiają do mnie i są bardzo piękne. Kasia Linz też, która w ogóle też bardzo inspiruje mi swoim stylem, nie tylko muzycznym, ale też całym jakby tą swoją kreacją. Też Måneskin, jeżeli z takich zagranicznych zespołów, też Tiesto, David Guetta, z takich bardziej dance'owych producentów muzycznych. Myślę, że gdzieś ten styl muzyczny trochę też ostatnio jest mi bliższy, tak myślę. Więc to są takie moje inspiracje, z których gdzieś czerpię i które są dla mnie jakoś tak na ten moment gdzieś inspirujące.
1: Sama piszesz teksty swoich utworów?
0: Tak, sama piszę teksty. Tak, zazwyczaj ja też sama. Chyba wszystkie teksty, które napisałam, były napisane przeze mnie. Jeszcze nie miałam okazji zaśpiewać. A nie, przepraszam, teraz taki projekt, nie mogę za dużo powiedzieć, ale pracuję z takim artystą nad projektem, w którym rzeczywiście będę śpiewała teksty napisane przez innego artystę.
1: A podobno też DJ-ką się zajmujesz.
0: A tak, to jest też taka jedna z moich no, jakichś zainteresowań, tak? Bo gdzieś ta muzyka towarzyszy mi pod każdym kątem, też w produkcji, więc gdzieś tam ta DJ-ka chyba się tak mocno gdzieś stala z tym, więc jest spójna, więc gdzieś też mnie zainteresowała bardzo mocno i jest jakąś tam działką w moim życiu, którą też zaczęłam wykonywać i która jest bardzo dla mnie fajna, inspirująca i ciekawa też. Więc tak, zajmuję się DJ-ką. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Obsługuję różne imprezy i też jest to fajna zabawa.
1: A może powiedzmy na początek, gdzie można Cię posłuchać?
0: Można mnie posłuchać na Spotify'u, na wszystkich platformach streamingowych, na YouTubie. Również tak, to są te. Oprócz tego jeszcze mam swoją stronę internetową. Jak ktoś ma ochotę, to tam wszystko jest w jednym miejscu, więc może najłatwiej też mnie poznać, bo też są różne zakładki, w których jest konkretna informacja o tym, czym się zajmuję. Adres tej strony to www.bronkaart.pl. Więc zapraszam oczywiście do odwiedzania mojej strony internetowej. Tam są różne zakładki, bo też zajmuję się produkcją, też miksem i masteringiem, DJingiem, no i też jakby swoją twórczością, tak, czyli też piszę i komponuję swoje utwory.
1: A skąd w ogóle pomysł na taki pseudonim artystyczny?
0: To jest moje drugie imię po babci, więc tak zostało. Gdzieś tam na studiach zawsze każdy do mnie, Bronka, i chyba tak zostało, nie? Że gdzieś w pewnym środowisku to było tak mocno akcentowane, czy też tożsame ze mną, i już chyba tak zostało i jakoś zaczęłam tworzyć pod tym pseudonimem i gdzieś jest to już takie spójne ze mną, prawda? Moja babcia też śpiewała, więc myślę, że to gdzieś jest takie, prawda?
1: Tradycja rodzinna.
0: Tak, tradycja rodzinna, ale myślę, że to drugie imię też coś znaczy i jest po niej, a że ona też była ze sztuką w jakimś tam stopniu związana na tamten czas, w którym była, więc to tak myślę, że to też takie właśnie spójne w sobie jest.
1: To może opowiedz o swoich takich dokonaniach muzycznych z ostatnich lat, bo wiem, że już kilka singli było.
0: Tak, było kilka singli. Nagrałam, ostatnio myślę, że może zacznę od początku. Nagrałam swoją autorską płytę, to było przed pandemią, więc taki niefortunny czas to było. Wtedy akurat wydałam płytę i wszystko, był lockdown, więc totalnie wszystko pozamykane, ten pierwszy etap, więc tak wszystko to opadło. Ale to był taki czas chyba też mojej wewnętrznej jakby dojrzewania mojego, tak bym mogła powiedzieć, bo gdzieś tam ja też poszukiwałam swoją drogę taką twórczą i artystyczną, współpracowałam z różnymi artystami i też pisałam teksty dla innych artystów i komponowałam i w pewnym momencie jakoś tak we mnie dojrzewało to, gdzie w którą stronę gdzieś ta moja twórczość zmierza. I myślę, że przez ostatni taki rok, to jest taki rok dla mnie, gdzie ja tak może odżyłam, nie? Twórczo, że nagrałam jeden singiel, to pierwszy singiel po takim dłuższym czasie było razem z moim takim przyjacielem Dominikiem, Ostatnia Stacja. Nagraliśmy wspólnie, gdzie już wyprodukowałam ten utwór jakby sama.

i całą tą produkcją się zajęłam też jakby kompozycją. Później jeszcze wydałam singiel z Michaelem, który pochodzi z Afryki, więc jest taki bardzo multikulturowy ten singiel, taki afropopowy, bardzo, bardzo fajny summertime, więc na pewno wnoszący dużo pozytywnej energii. No i teraz ostatnio wydałam kolejny singiel, to jest Obudź Mnie,

0: Też myślę, kompozycja, bo cały ten tekst jest trochę taki refleksyjny, a muzyka trochę energiczna, więc to jest taki mój singiel ostatni, który też jest takim przełomowym chyba singlem, myślę, w mojej twórczości, tak?
1: Powiedziałaś, że chętnie współpracujesz z innymi artystami. Czy jakieś plany na kolejne współprace?
0: Myślę, że jak najbardziej. Jestem bardzo otwarta i gdzieś na ten moment jeszcze jestem w procesie jakby tworzenia, więc też za dużo nie mówię. Ale myślę, że w niedługim czasie pojawią się produkcje, czy też utwory przy współpracy z artystami, że tak powiem, bardziej znanymi niż ja na scenie polskiej. Więc mam nadzieję, że będę mogła się wtedy z wami podzielić efektami tej pracy. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę również stworzyć coś wspólnie, to bardzo chętnie. Jestem otwarta na wszelkie propozycje muzyczne, ponieważ uwielbiam współpracę też z różnymi artystami. Jest to dla mnie taki wspaniały proces powstawania i myślę, że nawet sam ten efekt jakby procesu tworzenia jest dla mnie niesamowity, a już efekt końcowy już nie jest. Już wtedy jest taki, jest to coś super, ale ten efekt pracy, tworzenia, jakby, bo to wiesz, sięgasz tak głębiej do siebie, nie? I gdzieś wygrzebujesz pewne rzeczy z siebie, jakby tak mogła ująć i to jest dla mnie niesamowite, bo to jest, tak się śmieję czasami, że to trochę nawet taka terapia, nie?
1: Czy w ogóle muzyka to jest dla ciebie też sposób zarobkowania, czy to jest takie jakby bardziej coś takiego obok, typu hobby, a jednak zarabiasz inaczej?
0: Myślę, że jest sposobem do zarabiania. Ja gram też w agencji eventowej, więc jestem gitarzystką w agencji eventowej. Oprócz tego też produkuję bity dla raperów. Jakby ktoś miał ochotę, to również zapraszam. Też mam taką możliwość. Też jestem DJ-ką, więc też w ten sposób jak najbardziej zarabiam. Więc już gdzieś ta pasja przeszła w taki etap też zawodowy, więc też teraz już jakiś czas nie piszę, ale pisałam przez jakiś czas też teksty dla innych osób. Też teraz zajmuję się produkcją, tak, dla innych artystów, więc też taką mam możliwość, żeby jeżeli ktoś ma ochotę stworzyć utwór i chciałby stworzyć go, a nie wie gdzie, to też zapraszam, bo również takie rzeczy robię, tak, na zlecenie, także też oczywiście zawsze się odbywa na tej zasadzie, że ja lubię się bardzo spotykać z artystami i z nimi tworzyć. I to ostatnio miałam z takim raperem nawet taką przygodę, że on do mnie, że chciał, żebym zrobiła dla niego beat, ja mu zrobiłam taki szkic beatu i on do mnie a ja mówię, że oczywiście to jest szkic, zobacz, czy będzie okej. No on mówi, że super, że coś tam jeszcze będzie się zmieniało, że fajnie, że bardzo mu od razu ten beat jakby jest okej, ale ja mówię, okej, ale dalsza część to dopiero jak się zobaczymy, jak nagrasz część tekstu i dopiero ja wtedy dalej z tobą będę mogła siedzieć w studiu i robić, nie? Ja najbardziej lubię taką formę pracy. To jest bardziej czasochłonne, ale dla mnie jest to twórcze, bardziej artystyczne na tej zasadzie, że ja wtedy indywidualnie do ciebie dobieram klimat, to jak to ma zabrzmieć, jakie instrumenty jeszcze, co będzie fajnego w tym charakterze tego utworu, czyli jeżeli nagrasz tą zwrotkę, jaki jest tam tekst, jaki jest zamysł, to wtedy jest o wiele fajniej jakby dopasowywać też melodię, czy barwę nawet instrumentu, bardziej chodzi o instrument, jaki fajnie by tam zabrzmiał, więc jak najbardziej też to jest dla mnie, i w ogóle jakby proces produkcji jest dla mnie niesamowity, nie? Więc lubię tak pracować i lubię tworzyć dla innych, nie? Muzykę, i nawet jeżeli ktoś ma

instrument, jaki fajnie by tam zabrzmiał. Więc jak najbardziej też to jest dla mnie, i w ogóle jakby proces produkcji jest dla mnie niesamowity, nie? Więc lubię tak pracować i lubię tworzyć dla innych, nie? Muzykę. I nawet jeżeli ktoś ma

0: lubię, to zależy od klimatu, bo jeżeli to jest bardziej taka elektronicznie, rockowo, no to lubię rzeczywiście, jak jest publiczność, jest, wiesz, to też jakby publiczność nakręca, bo jak ona się dobrze bawi, to ty też jeszcze wchodzisz w taki fajny stan, że ty też się w tym wszystkim bawisz i jest to takie obopólna wymiana energii dla mnie, nie? Pomiędzy, wiesz, nami, jak jesteśmy na scenie, a tymi osobami, które gdzieś tą energię chłoną i nam oddają w jakimś tam stopniu, więc to jest super, ale kameralne też lubię, bo, ale w takim bardziej akustycznym klimacie, gdzie możesz też przenieść jeszcze winny taki emocjonalny stan może swoją publiczność, więc też jest to dla mnie niesamowite. Bardzo lubię na przykład koncerty takiej Kasi Sochackiej, które są takie intymne, mogę powiedzieć, więc to też jest jakąś taką formą rzeczywiście przyjemną. Nie wiem, czy jest to dla mnie jakaś różnica. Tak się śmiejesz, że zależy od dnia, nie? Na co masz ochotę, nie? Czy dzisiaj bardziej spokojnie, czy dzisiaj bardziej energicznie, i chyba też tak jest z występami, nie?
1: Ale mam wrażenie, że w ogóle zawsze szukasz takiego kontaktu z odbiorcą.
0: Tak, jest to istotne, bo wiesz, myślę,

0: ważną osobą, tak?
1: Dają sobie nawzajem taką siłę, chyba ja mam wrażenie.
0: Tak, dokładnie, więc coś sobie dajemy wzajemnie, tak myślę, więc to jest na pewno, no super, nie?
1: A skąd czerpiesz inspirację do tekstów na przykład?

0: zrozumieć na tyle tą osobę i emocje, żeby potrafić jakby stworzyć i zainspirować się ten tekst, który będzie jej, a nie moim, nie? W jakimś tam stopniu, czyli znalezienie tego wspólnego jakby punktu. Więc te emocje, życie, nie tylko moje, ale też innych, myślę, że też lubię w ogóle poznawać ludzi i nawet jak tworzyliśmy utwór z Majkiem, to gdzieś tam ta produkcja cała była też bardziej, chciałam, żeby jego żeby było więcej charakteru, wiesz, tego trochę afropopowego i gdzieś tam na przykład czerpałam z niego, nie? Czyli to, jaki on jest, w jaki sposób jaki ma charakter i jaki jest ekspresyjny, nie? Spontaniczny. I bardziej to było pod tym kątem, że to on był inspiracją, można tak powiedzieć, nie?
1: Jak w ogóle go poznałaś?
0: No, to było takie ciekawe, bo samochód mu się popsuł i akurat na moim osiedlu i wychodziłam ze swojego auta i on do mnie podszedł i się zapytał, czy mu pomogę odpalić od mojego samochodu, wiesz, że musiał podłączyć coś. I ja się tak przestraszyłam na początku. Myślę sobie, że ciemno, nie? Podchodzi do mnie i ja w ogóle tak, a ja mówię, ale gdzie ty masz to auto? A on do mnie, że tam. No to jeszcze bardziej, gdzieś mi pokazuje, że tam, jeszcze pytam kłamanym polskim, nie? Trochę po angielsku, więc to trochę mnie tak zestresowało. Ale, no, a ja mówię tak, i mówię, dobra, wiesz, tylko zaniosę gitarę do domu, bo akurat chyba jakieś zajęcia miałam i wtedy wrócę, nie? Tak zachowawczo. A on do mnie, że o, grasz na gitarze. No i tak się zaczęło i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że on też śpiewa i gra. No i później napisał do mnie, oczywiście pomogłam, odpalił sobie ten samochód i później napisał do mnie, czy nie stworzylibyśmy razem utworu.
1: Tak, to jest rządzenie losu.
0: No śmieszne, nie? I okazało się w ogóle, że niedaleko mnie mieszka, więc śmieszna sytuacja strasznie dla mnie była to. A wiesz, a to było jakoś po jakimś takim czasie, kiedy napisałam swój singiel poprzedni i tak czułam w środku, że taką miałam potrzebę stworzenia czegoś i nagle jego spotykam już na środku ulicy. Gdzieś to było ciekawe bardzo.
1: To powiedz może o tym najnowszym utworze więcej.
0: Mój najnowszy singiel Obudź Mnie jest dosyć ciekawą kompozycją, tak myślę, ponieważ łączy w sobie takie elementy utworu, w którym tekście jest dużo refleksji, nie? Dużo takiej, dużo emocjonalności, jest emocjonalny ten tekst, a zarazem też dające taką mocną nadzieję, tak? Oczywiście nie będę zdradzała wszystkiego, bo zachęcam do słuchania, ale pod kątem produkcji myślę, że to jest utwór, który przełamuje we mnie pewne rzeczy i ja odnajduję w tym utworze też siebie i swój styl, jakby też jak będzie wyglądała dalsza moja płyta, bo są już plany na to, więc jest utworem refleksyjnym, a zarazem też ta dynamika tego utworu jest dosyć dynamiczny, synth-popowy, popowy, dance pop, jest energia w nim, czyli jest przełamanie pomiędzy takim niepokojem i takim troszkę zestawieniem czegoś i takim smutkiem, a nadzieją. I to później w trakcie tego utworu rozwija się, tak, że on się kończy bardzo energicznie, czyli od takiego momentu przejścia mojego też, nie? Czyli od momentu takiego przejścia bardzo, bardzo smutnego i refleksyjnego po taką nadzieję, którą ona jest wypuszczona, nie? Zresztą Obudź Mnie, czyli gdzieś tam początek tekstu Obudź Mnie, gdy będzie wiosna, czyli gdzieś tam ta nadzieja jest, przychodzi. I on zapowiada mój album, bo gdzieś tam już mam potrzebę, żeby stworzyć więcej, tak? Czyli poprzednie single były przy współpracy z innymi artystami, a teraz ten singiel zapowiada jakby moją płytę. Także zapraszam do słuchań. Myślę, że taka artystyczna w ogóle praca jest taką formą terapeutyczną i gdzieś tam, jak wcześniej wspomniałam, jest formą wyrażenia tego, że wyrażenia swoich emocji, że których nie jesteśmy w stanie w inny sposób wypowiedzieć może, które są bardzo głęboko gdzieś zakorzenione. I ja pracuję też z młodzieżą popołudniami, prawda, w ramach takiej placówki wsparcia dziennego, gdzie mamy studio i również pracujemy w tym studiu i tworzymy różne utwory, gdzie oni też mają możliwość na to, żeby rozwijać siebie pod kątem takim artystycznym. Wiadomo, że teraz jest bardzo popularny rap, więc wszyscy rapują, tak jak kiedyś był rock i wszyscy grali na gitarach, nie? Albo zakładali skóry i wiesz, i śpiewali rockowe piosenki. Tak, teraz jest bardzo popularny rap i oni w ten sposób też budują trochę też siebie, wyrażają siebie i myślę, że to jest dla nich też taka

0: taka forma terapeutyczna, ale przede wszystkim też, wiesz, ostatnio mieliśmy też taką możliwość, że stworzyliśmy utwór w ramach jakby placówek, taki hymn współczesny z dwójką osób, z Nadią taką i Aleksem, pozdrawiam serdecznie. I rzeczywiście to też dla nich, myślę, że był taki super moment, bo oni też w ten sposób przełamują coś w sobie, nie? Bo wiesz, występujesz na scenie, więc te etapy są też takie dla nich jakby przełamywaniem w sobie pewnych rzeczy i też budowaniem takiego, że takiej wartości, myślę też w jakimś tam stopniu, że odkrywasz w sobie pewne rzeczy niesamowite i masz możliwość pokazać je dalej, nie? Więc to jest taka forma też fajnej pracy terapeutycznej, myślę, nie? I myślę, że każde miejsce powinno mieć taką możliwość, żeby w taki sposób pracować z młodymi ludźmi, bo to jest fajne, to jest też możliwość dotarcia do młodzieży, nie? Tak myślę sobie, że do młodych osób, które gdzieś są, myślę, też zagubione w tym współczesnym świecie, bo jesteśmy zalewani przez różne rzeczy, więc te media społecznościowe i odkrywanie takiej trochę siebie, indywidualności swojej, nie?
1: Więc wydaje mi się, że w ogóle jesteś takim szczęśliwym człowiekiem, który od dziecka wie, co chciałby robić i całe życie idziesz w tym kierunku.
0: Ja? Coś ty. Ja w swoim życiu... U mnie tak nie było. Może ja głęboko gdzieś miałam to, że wiem, co chcę,

0: odkrywanie takiej trochę siebie, indywidualności swojej, nie?
1: Więc... Wydaje mi się, że w ogóle jesteś takim szczęśliwym człowiekiem, który od dziecka wie, co chciałby robić i całe życie idziesz w tym kierunku.
0: Ja? Coś ty, ja w swoim życiu... U mnie tak nie było. Może ja głęboko gdzieś miałam to, że wiem, co chcę,

0: zasnąć, nie? Wiesz, u mnie tak było, że to zawsze było, o, dodatek, nie? Muzyka to jest, a, dodatek, a, tu zespół, ale nie na 100%, a, tu coś tam. A mimo wszystko ja full czasu na to poświęcałam, wiesz, że tu praca, a tutaj muzyka i nigdy nie mogłam jakby, wiesz, przełamać w sobie tego, że jednak to może jakby być moim też zawodem, że gdzieś tam, a okej, okay, to jest z boku, nie? No i w pewnym momencie pamiętam, bo wiesz, ja i byłam przedstawicielem handlowym, co robiłam bardzo, uwielbiam poznawać ludzi i gdzieś pracowałam w różnych jakby branżach i ja pamiętam, że w pewnym momencie coś we mnie pękło i myślę sobie, no nie. Jest to fajne, ale to nie jest spójne do końca ze mną, nie? To nie jest moje i albo coś z tym zrobię, albo po prostu całe życie będę myślała o tym, że mogłam coś zrobić, a nie zrobiłam, nie? I myślę, że dosyć późno coś we mnie się tam przełamało, ale cieszę się z tego i tak na 100% zaczęłam się angażować w to, co robię i oczywiście też to jeszcze łączę też z pracą inną zawodową, ale cieszę się, że w tej pracy też mamy jakby... Spotykam się ze sztuką, tak? Czyli też tam pracuję na relacjach, ale też na artystycznych jakby narzędziach, więc to jest dla mnie super, bo to już to jest spójne, nie? Więc może rzeczywiście ja w środku od dzieciństwa czułam i szłam w tym kierunku, ale nigdy na serio, znaczy przez dłuższy czas nie na serio, nie? Bo właśnie zawsze wydawało mi się, tak jak teraz widzę w młodych osobach, że one nie widzą w tym, a okej, nie? Że to jest zabawa, nie? No nie musi być do końca zabawą, nie? To jest kwestia po prostu powiedzenia sobie na 100%, że tak, że to jest to i że idę w to, nie? Tyle.
1: Mówimy sporo o twoim najnowszym utworze, więc może posłuchajmy fragmentu.

0: Wracając do mojej piosenki, najnowszego singla Obudź Mnie, jestem dostępny na wszystkich platformach streamingowych, na socialach, także można go tam posłuchać. I też jest teledysk na YouTubie, dosyć specyficzny, tak myślę. Tworzył go mój przyjaciel Mateusz Michał, którego pozdrawiam również serdecznie, i również, który dogrywał mi chórki do utworu. Jest tam męska też energia w tej piosence, które uwypełniły gdzieś przestrzeń. Bardzo fajnie, myślę, w tym utworze, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia klipu.
1: W ogóle tworzenie nowego teledysku, to mi się wydaje, że całkiem nowa przygoda już zupełnie.
0: Tak, ten teledysk jest troszkę taki inny, bo rzeczywiście jest minimalistyczny, niewiele się dzieje, ale myślę, że jest taką też możliwością do samodzielnej interpretacji tego klipu, czyli tego teledysku, i też jest minimalistyczny, ale myślę, że emocjonalny też, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia.
1: A czy planujesz jakieś koncerty w ogóle tutaj w regionie nawet?
0: To jeszcze się dopiero gdzieś jest w procesie tworzenia. Teraz chyba mocno się gdzieś skupiam na tworzeniu. Chciałabym stworzyć całą płytę i dopiero gdzieś wyjść dalej z tym, zamknąć jakiś tam, rozpocząć pewien etap, który już będzie taki, który mogłabym jakby, może tak, album, którym bym chciała coś powiedzieć, prawda, i przekazać, więc bardziej nad tym się skupiam, aczkolwiek jak najbardziej też jestem otwarta na możliwość grania koncertów, więc jest to w procesie jeszcze, także mam nadzieję, że spotkamy się też. Także też jak zapytałaś o te lokalne koncerty, to ja tak myślę, że to tutaj ta publiczność, że tak powiem, słuchacze dali mi taką pierwszą informację zwrotną i dzięki temu rozwijam się dalej i jako artystka, tak myślę, że ta lokalna też publiczność czy lokalne wsparcie jest takie ważne dla artystów, ponieważ no jest takie prawdziwe, nie? I to jest niesamowite, że też daje taką energię do tego, żeby robić to dalej, żeby iść do przodu, nie? Więc myślę, że też jestem wdzięczna za to, że miałam taką możliwość i też trafiłam na taką życzliwość ludzi, czy też tutaj na festiwalu w Siedlcach, tak, 10 lat temu, gdzie rzeczywiście to był też taki przełomowy moment, myślę, w moim życiu i tutaj też taką serdecznością też osób, które były na festiwalu i też jury, które gdzieś tam tą informację zwrotną też w sposób taki pozytywny przedstawili, więc to było też dla mnie takie, myślę, że niesamowite doświadczenie, a też wcześniej z miejscowości, z której pochodzę, z Wojciechowa, gdzie też dostawałam takie wsparcie od, myślę, nauczycieli, czy też w szkole zawsze gdzieś

0: tam, wiesz, jakieś przedstawienia, czy zawsze byłam poproszona o tym, żeby wystąpić, gdzie to też takie pierwsze momenty były też dla mnie takiego stresu, można powiedzieć, i przełamywałam to właśnie na swojej takiej lokalnej scenie i to jest dla mnie niesamowite. W ogóle dla mnie ten moment wychowania się, wiesz, był też fajny, że ja miałam taką możliwość wychowania się na wsi, wiesz, bo to jest niesamowite, tam jest przestrzeń, więc zawsze ta przestrzeń dawała mi możliwość do bujania trochę w obłokach, nie? I do tworzenia, bo gdzieś ta wyobraźnia twoja nie jest przebodźcowana, nie jesteś i masz możliwość na to, żeby tworzyć, więc to też mnie ukształtowało, nie? Twórczo, tak myślę. I też to jest dla mnie takie fajne i niesamowite, więc jestem mega wdzięczna, więc dziękuję też za wsparcie tutaj też lokalnych słuchaczy i zachęcam do słuchania więcej.
1: No właśnie, może przypomnij, gdzie można znaleźć coś o twojej twórczości.
0: Także zapraszam na moją stronę internetową też na www.bronkaart.pl, a oprócz tego na wszystkie platformy streamingowe Bronka i myślę, że to tyle.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: A na zakończenie jeszcze krótki fragment piosenki Bronki.

0: Śląska Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn reporterów Eski Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. o ekodoradcach, którzy będą pracowali na terenie powiatu siedleckiego i miejskiego, a także o ciekawej inicjatywie siedleckiej młodzieży.
0: Eska Siedlce.
1: Chcesz wymienić piec? Umów się z ekodoradcą. Chociaż czas na wymianę tzw. kopciuchów minął z końcem 2022 roku, to w województwie mazowieckim wciąż jest ich ponad 300 tysięcy. Skąd problem? Mieszkańcy obawiają się m.in. wysokich kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń. Samorząd Mazowsza tworzy więc sieć ekspertów, którzy doradzą i pomogą wymienić źródła ciepła. W regionie siedleckim i powiecie miejskim ekodoradcy będą pracować w 15 gminach. O szczegółach projektu mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, radny sejmiku mazowieckiego Krzysztof Haberski, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak i Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
2: Szanowni Państwo, od dłuższego czasu mówimy o tym, jak ważne jest powietrze, którym oddychamy, jak wiele może zrobić krzywdy zanieczyszczone powietrze. I z jednej strony oczywiście mówimy o uchwale antysmogowej i o tych zabezpieczeniach, żebyśmy dbali o to nasze powietrze, ale z drugiej strony też mówimy o naszych programach i o tym, że chcemy wspierać tych, którzy z nami razem będą walczyli o czyste powietrze. I dlatego też dzisiaj będziemy mówili o nowym projekcie samorządu województwa mazowieckiego, ale z partnerami, z gminami. Projekt jest opiewa na kwotę 137 chyba milionów złotych. To jest projekt, który właśnie ma za zadanie stworzyć taką sieć ekodoradców, czyli osób, które będą bezpośrednio z mieszkańcami rozmawiali na temat tego, jak zadbać o nasze środowisko, ale z drugiej strony będą również doradcami. Doradcami w takich sytuacjach, jeżeli na przykład ktoś zechce wymienić piec, to taki ekodoradca ma za zadanie poprowadzić za rękę takiego mieszkańca i pokazać mu najlepsze dla niego rozwiązanie w danej chwili, po to, aby ten mieszkaniec czuł się zaopiekowany i czuł, że wie, co ma robić dalej. Ważne jest to, że te porady będą bezpłatne. I oczywiście tutaj pani rzecznik wspomniała o tym, że pan dyrektor Podgórski jest tym, który będzie zajmował się tym projektem, ale to oni w, depart-

0: momencie pana dyrektora Podgórskiego został ten projekt przygotowany po to, żeby właśnie zadbać bardzo sieciowo o to, żebyśmy wszyscy razem zadbali o czyste powietrze. Szanowni Państwo, bardzo ciekawy projekt. Wiele gmin od razu przystąpiło, ale już wiem, że wiele gmin jeszcze chce przystąpić, bo już mnie pytano na różnych spotkaniach o to, czy jest możliwość przystąpienia do tego projektu. I wydaje się, że dzisiaj samorządowcy po tak długich rozmowach na temat dbania o środowisko, ale też dbania o otaczający nas świat, zdaje sobie z tego sprawę, że warto jest o tym głośno mówić i warto też edukować społeczeństwo. Jak Państwo wiecie, mamy kilka programów, które mamy z budżetu województwa, które wspierają właśnie takie działania. Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla czystego ciepła. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że z jednej strony mówimy o tym, żeby na przykład wymieniać kopciuchy, ale z drugiej strony też dajemy instrumenty, bo wiemy, że część osób po prostu zwyczajnie nie stać na to, żeby w jakiś sposób zadbać o wymianę tego kopciucha. Myślę, że o całym tym projekcie później opowie pan dyrektor Podgórski, bo zna doskonale szczegóły, ale cała idea jest właśnie w tą stronę skierowana, żebyśmy wszyscy, nie tylko samorząd województwa, nie tylko sami włodarze poszczególnych miejscowości dbali o czyste powietrze, ale również, żeby do mieszkańców docierało to, że oni też mogą wesprzeć dbanie o to czyste powietrze.
1: Szanowni Państwo, żyjemy w XXI wieku. Wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym, nieskażonym powietrzem. Natomiast różnie z tym jest. Ja podam na przykładzie Siedlec, jak spadną temperatury i ludzie zaczynają palić w piecach wysokoemisyjnych, paląc nie tylko węglem, drzewem, ale zapewne też różnymi odpadami przemysłowymi, to w Siedlcach, jeśli nie ma jakiegoś takiego przewiewu ruchu powietrza, nie ma czym po prostu oddychać. Samorząd województwa mazowieckiego wystąpił z takim programem, którym zatrudnia, jak pani marszałek powiedziała, ekodoradców na terenie całego Mazowsza. W tej chwili mamy kilkudziesięciu, docelowo ma być, zdaje się, 117. Ich zadaniem będzie, oni nie będą chcieli ludzi straszyć, oni będą chcieli przede wszystkim ludziom doradzać, być takimi osobami kompetentnymi, którzy będą podpowiadać. Nie, broń Boże, nie będą wybierać dla ludzi jakichś tam pieców takich, powiedzmy, czy innych, tylko nakierowywać. Będą działać niezobowiązująco. To jest taka, mówię, forma doradcza. Jak ktoś nie da się przekonać do wymiany tego pieca, w którym pali, no to po prostu nikt go do tego na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zmusić. Ale liczymy na to, że właśnie fachowość tych osób zatrudnionych wpłynie w jakimś stopniu na to, że ludzie zaczną zmieniać te źródła ciepła wysokoemisyjne na niskoemisyjne. Oprócz tych tradycyjnych kopciuchów, ekodoradcy będą zajmować się doradzaniem przy termomodernizacji budynków czy pozyskiwaniu nowych źródeł odnawialnych. Pomogą napisać wniosek, będą pełnić taką funkcję takiego pierwszego kontaktu, tak? Większość gospodarstw domowych nie wie, jak łatwo jest na przykład uzyskać dofinansowanie i dzięki tym osobom zatrudnionym w gminach ci ludzie uzyskają taką możliwość. Dziękuję bardzo.
2: Ja może jako przedstawiciel samorządów powiem tak. W każdym samorządzie każde gospodarstwo domowe powinno mieć swojego ekodoradcę. Nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy dom nieźle ocieplony i jest sprawnie działający piec, on za chwilę może przestać działać, może być jakaś awaria i wówczas każdy szuka kogoś, kto podpowie, jaki piec

0: jakie paliwa, jak jest efektywność tych inwestycji i tak dalej. Więc ponieważ samorząd ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, to każdy samorząd powinien mieć takiego ekodoradcę. I to nie jest żadna filozofia, tak powinno być. Co więcej, w gminie Zbuczyn, dzięki temu, że skorzystała ze wsparcia kolejny raz samorządu województwa mazowieckiego i mogła być partnerem w projekcie Mazowsze bez smogu, taki ekodoradca jest. Siedzi po mojej lewej stronie. Więc faktycznie oprócz tego, że to jest bardzo konkretne wsparcie mieszkańców Mazowsza, to jest jeszcze wpływanie na świadomość ludzi, na świadomość mieszkańców. Prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, gdzie przede wszystkim mówimy, że jest ekodoradca, ale po drugie mówimy o tym, dlaczego warto jest palić inaczej. Co robić, żeby wzorem, może nie wzorem, ale wcześniej tak było i wiemy, że w wielu samorządach tak jest, że jesień, zima jest takim czasem, kiedy zmniejsza się ilość śmieci, jakie odbieramy od gospodarstw. Co to oznacza? To jest dla nas tragedia. My chcemy być, mam ambicje być gminą wiejską, nowoczesną. Tworzymy teraz strategię rozwoju gminy i to jest nasz pierwszy cel. Chcemy zachować swoją wiejskość i chcemy pokazać, że w tym wszystkim jesteśmy nowocześni. No jeżeli pokażemy zdjęcia kominów dymiących, no to oczywiście nie będzie to najlepsza rekomendacja gminy jako dobrego miejsca do życia, do prowadzenia działalności. Więc to wszystko nam się spina. Serdecznie dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego za wszelkie działania, które wpisują się właśnie w te tematy klimatyczne, bo pani marszałek o tym wspomniała, tych naborów jest wiele, programów jest kilka, łącznie ponad 20, no ale tutaj związanych z tym tematem bezpośrednio jest 3 czy 4, pośrednio pewnie połowa się wpisuje. Serdecznie za nie dziękuję, bo to jest faktyczne wsparcie naszych działań, które idą w kierunku tego, abyśmy oddychali wszyscy w XXI wieku, jak powiedział pan radny, czystym powietrzem.
1: Mieszkańcy przede wszystkim przychodzą po informacje, dlatego że mamy internet, a w nim mamy tak dużo fejków, że bardzo często ludzie są po prostu zmieszani i nie wiedzą ani gdzie, ani jak, ani o ile mogą się ubiegać i czy to jest prawda, czy nieprawda. I pierwsza rzecz, oprócz oczywiście edukacji, to jest właśnie ta rzetelna informacja, którą ludzie przychodzą do urzędu, a urząd, mamy taką nadzieję, że jest właśnie jednostką, która kojarzy się z tym, że mówi prawdę, prawda? Więc my chcemy przede wszystkim naszym mieszkańcom mówić prawdę, jak faktycznie jest, a nie jak mówią firmy, które po prostu chcą zarobić. Dobrze jest tak, że są firmy, które chcą realizować te zadania, bo potrzeb jest bardzo dużo. Natomiast no, my chcemy, żeby nasi mieszkańcy uzyskali wsparcie, jeżeli chodzi o chociażby program Czyste Powietrze. Tutaj nadmienię, że już ponad 6,5 miliona spłynęło do naszych mieszkańców gotówki, że tak powiem, na realizację zadań związanych z termomodernizacją, z wymianą źródeł ciepła.
2: Zacznę od genezy, dlatego że problem związany z jakością powietrza nabrzmiewał od jakiegoś czasu. W związku z tym za tym poszły programy finansowe, poszła kampania informacyjna i nie tylko w mediach, ale też na poziomie lokalnym, regionalnym bardzo dużo się o tym mówiło. Natomiast postępy w pozyskiwaniu środków finansowych, ale także na przeprowadzeniu samej transformacji energetycznej, bo tak do tego podchodzimy, były powolne. Po diagnozie problemu i robiliśmy to wspólnie z gminami, wyszło nam, że brakuje nam jednego ogniwa i tym ogniwem właśnie były osoby, które mogłyby przede wszystkim wyjść do mieszkańców, ale też zapewniałyby odpowiednią wiedzę na odpowiednim poziomie w taki sposób, żeby można było transparentnie i w sposób fachowy mieszkańców wspierać, nie tylko w tym zakresie merytorycznym, czyli jakie urządzenia, jak przeprowadzić tę termomodernizację, ale przede wszystkim skąd pozyskać środki finansowe w taki sposób, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, nie byli narażeni też na oszustów. Natomiast my podchodzimy do tego szeroko, czyli z jednej strony chcemy zapewnić nową usługę dla mieszkańców,

0: Polaków i oczywiście tą usługę wystawia gmina, która jest partnerem w projekcie. Natomiast nam zależy też na takim szerokim spojrzeniu, czyli na transformacji energetycznej, która odbywa się właśnie lokalnie. Znakomicie wszyscy obserwujemy teraz, jakie mamy problemy, jeżeli chodzi o kwestie energetyki. Czas nie jest łatwy dla nikogo, natomiast to właśnie ta transformacja energetyczna rozproszona u źródła, która ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale także i obniżyć koszty pozyskiwania energii, jest kluczem do rozwiązania wielu problemów, ale także i ubóstwa energetycznego. O tym jeszcze dzisiaj nie wspomnieliśmy, natomiast barierą dla wielu osób związaną ze zmianą sposobu ogrzewania na te bardziej ekologiczne jest kwestia ubóstwa. I to jest jednym z zadań ekodoradców, żeby diagnozować problem w poszczególnych gminach, skierować pomoc szczególnie do osób potrzebujących, pozyskując na to odpowiednie informacje i zestawiając to z dostępnymi źródłami finansowania. Na chwilę obecną mamy zatrudnionych już 91 ekodoradców. W programie mamy zapisanych 117, więc w niektórych gminach ten proces zatrudniania jeszcze trwa. Ale oprócz tego, że będą zatrudnieni ekodoradcy, oni będą wyposażeni w narzędzia do pracy, takie, które umożliwią też pracę w terenie. Dlatego, że ta nowa usługa, która ma być wystawiona dla mieszkańców, ma być bliżej nich. W związku z tym zależy nam na tym, żeby ekodoradcy pracowali u mieszkańców z mieszkańcami, a nie za biurka tylko i wyłącznie w okienku w urzędzie. Więc na tym nam zależy. Chcemy oczywiście też ekodoradców wyposażać w wiedzę. Z jednej strony w wiedzę, która poprawi sposób komunikacji z mieszkańcami, czyli mówimy o kompetencjach miękkich, interpersonalnych, ale z drugiej strony też w twardą wiedzę merytoryczną, a wiemy, że ta się zmienia. Na przestrzeni czasu widzimy też duże postępy w technologii, ale żeby móc bezpiecznie je wdrażać, to chcemy, żeby ekodoradcy mieli tą wiedzę najbardziej aktualną. Wkrótce ruszą takie szkolenia merytoryczne. No i oczywiście liczymy na współpracę. Gminy to jest nasz naturalny partner. Bardzo się cieszymy, że taki był duży odzew na ten projekt. To jest projekt bez precedensu, jeżeli chodzi o liczbę partnerów. 98 partnerów to jest duże wyzwanie na pewno dla nas organizacyjne, ale także dla gmin i tutaj na pewno dużo pracy wspólnej przed nami, ale efektem będzie czyste powietrze, no i co ważne, bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców.
1: Szanowni Państwo, tutaj Pan Dyrektor wspomniał o tym, że oprócz tego w tym programie, oprócz zatrudnienia ekodoradców, to również chcemy ich wyposażyć w odpowiednią wiedzę i to będzie wiedza taka bardzo mocno merytoryczna, ale też chcemy, żeby wszyscy ekodoradcy mieli bardzo podobną tą wiedzę, dlatego oni będą takimi samymi metodami szkoleni po to, żeby właśnie ten przekaz szedł z każdej gminy bardzo podobny. Tutaj też ja wspomniałam wcześniej o tych naszych programach, bo jak Państwo pamiętacie, jak rozmawialiśmy na temat budżetu samorządu województwa, to te programy, na początku był program dotyczący Mazowsze dla czystego powietrza, później następny program powstał Mazowsze dla klimatu, później następny, widząc, że w różnych miejscach jest problem, jeśli chodzi o ubóstwo energetyczne, to Mazowsze dla czystego ciepła. No i dzisiaj jeszcze mamy w tym budżecie, który za chwilę zatwierdzimy, mamy wprowadzone dodatkowe działanie skierowane do spółdzielni energetycznych. Chcemy, żeby te wszystkie działania nasze były skorelowane, żebyśmy z różnych stron mogli właśnie wspierać mieszkańców w tym, z jednej strony zrozumieniu, że bez ich pomocy nie zadbamy o czyste powietrze, ale z drugiej strony, żeby pozwolić im na to, żeby jak najmniej bezkosztowo wymienić piece na te bardziej energooszczędne, bardziej ekonomiczne, ale też nie zanieczyszczające powietrza. No i

0: to jest nasza wspólna sprawa, żeby to nasze środowisko było w jak najlepszym stanie i żebyśmy je potem oddawali w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.
1: Pani marszałek wspomniała o narzędziach. Ja widzę, że tu ekodoradca przywiózł sprzęt, może warto go pokazać, bo rozumiem, że to jest kupiony w ramach programu. To jest kamera termowizyjna. Ta kamera generalnie ma z jednej strony pokazać, z jakim problemem się mierzymy konkretnie w miejscu, natomiast myślę, że to jest świetne narzędzie też do przekonywania o potrzebie zmiany u mieszkańca, czyli z jednej strony wskazać miejsca, gdzie ciepło ucieka, czy jest potrzeba przeprowadzenia termomodernizacji, po to też, żeby zaoszczędzić po prostu na rachunkach. Dzięki takim narzędziom jestem przekonany, że uda się mieszkańców przekonywać, ale przede wszystkim prowadzić inwestycje w sposób adekwatny do problemu. Mamy wiedzę, że bardzo często prowadzone termomodernizacje są w sposób albo na wyrost, albo w sposób nie do końca przemyślany i niedokładny. Natomiast to, od czego powinno się zacząć ten proces, to jest właśnie badanie kamerą termowizyjną plus jeszcze audyt energetyczny, który może pomóc dobrać najlepsze rozwiązania.
0: Chodzi o to, żeby ekodoradca był nie tylko, tak jak wspomniał pan dyrektor, w okienku w urzędzie, tylko też rozmawiał z mieszkańcami na miejscu, a nawet ten sprzęt świadczy o tym, że może też się zorientować, w którym miejscu trzeba na przykład docieplić.
2: Nasz ekodoradca Jacek już w każdej miejscowości był co najmniej dwa razy. Bywa, że są spotkania tematyczne, czy z daną grupą, tak na przykład z seniorami, więc tych spotkań każdego roku, Jacku, prowadzisz pewnie kilkadziesiąt. Czy wykorzystujemy też preteksty, na przykład spotkania na okoliczność wyboru sołtysa, czy fundusz sołecki, zadysponowanie. Wówczas też Jacek niemal na każdym spotkaniu jest i też mieszkańców informuje o nowych zasadach, o tym, że mamy nową formę wsparcia, że są nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. Zajęć edukacyjnych jest bardzo dużo w szkołach. Dla przykładu, teraz w tym momencie jest przy szkole w Zbuczynie, największa szkoła, około 500 uczniów, jest prowadzona akcja związana z czystym powietrzem, jest instalacja we współpracy, w partnerstwie z organizacją pozarządową Polski Alarm Smogowy, dziękuję. Są płuca, które pokazują, już stoją dwa tygodnie. Okazuje się, że jest nieźle w Złuczynie, bo po dwóch tygodniach nie są jeszcze czarne. Bardzo byśmy chcieli, aby były tak białe po miesiącu. Pewnie takiego stanu się nie da uzyskać, ale najważniejsza jest edukacja, pokazywanie, jak wyglądają nasze płuca poprzez to, że oddychamy powietrzem zanieczyszczonym, więc to ma duży sens, ale to nie tylko dzieci, bo dzieci przychodzą w trakcie godzin wychowawczych czy zajęć przyrody, ale pójść i porozmawiać z radnymi, trochę pożartować, ale pokazać, jak to funkcjonuje, czy z sołtysami. Mieliśmy szkolenie z radnymi, radni wyszli, zainteresowali się, sami z siebie się zainteresowali, bo jest coś innego, coś nowego. To są inicjatywy, które już są obok tego projektu, ale które bardzo dobrze wpisują się w nasze myślenie na poziomie Mazowsza, czy na poziomie gmin wiejskich, czy miast związanych właśnie z czystym powietrzem i tą transformacją energetyczną.
3: Ja tylko dodam, że właśnie nawet w tym roku byłem w każdej szkole na terenie naszej gminy z takim prelekcją smogowe sztuczki, gdzie to były zajęcia prowadzone dla dzieci klas 0-3, czyli tych najmłodszych, ale w sposób przyjazny dla nich, tak jakby to nie był typowo wykład, ale to takie warsztaty, gdzie dzieci mogły wstać, coś robić, dmuchać balonik, odpowiadać na pytania, więc to też mówiliśmy o tym, żeby dzieci zauważały, co to jest w ogóle powietrze, tak, i chociaż nie widzą tego powietrza, to wiedzą, że ono jest, prawda, i że chcemy oddychać świeżym powietrzem.
4: SK Siedlce.
5: Program Siedlce to inicjatywa uczniów i nauczycieli siedlackiego ekonomika. Monika Olęcka i grupa młodych ludzi prowadzą stronę internetową i media społecznościowe, w których

0: opisują ciekawe miejsca w mieście. Zapraszam na rozmowę z uczestnikami tego przedsięwzięcia.
1: A dzisiaj z nami przedstawiciele programu Siedlce. Postaramy się Państwu powiedzieć, czym zajmuje się młodzież skupiona w tym projekcie.
2: Cześć, jestem Wiktoria. Na naszej stronie programsiedlce.com możesz znaleźć wywiady z ciekawymi osobami, jak również gry terenowe, czy ogólnie informacje o Siedlcach zbierane przez uczniów ekonomika.
1: No to teraz porozmawiamy chwilę z autorką tego zamieszania, tak naprawdę, bo młodzież potrzebuje czasami trochę inspiracji i osoby, która spoi to wszystko.
3: Inicjatorami programu Siedlce są Anna Dynka z agencji reklamowej Techmedia, również pan Korowski tutaj wspierał nas i również ja, Monika Olęcka. Jest to projekt międzyszkolny, który ma promować miasto Siedlce, ciekawe miejsca i okolice, pokazywać taki pozytywny wizerunek miasta i Mazowsza. Na stronie Program Siedlce można znaleźć gry terenowe, quizy o Siedlcach, infografiki, materiały profilaktyczne, również dla nauczycieli. Młodzież chce promować ludzi, którzy mają ciekawe zainteresowania i talenty. Promują również siedleckie szkoły, pokazując różnorodność kierunków kształcenia, wydarzenia z życia szkoły, szczególnie szkół średnich. Chcemy tworzyć projekty międzyszkolne w zakresie profilaktyki, promowania skutecznych sposobów uczenia się, jak również zdrowego stylu życia. Tak jak młodzież wspomniała, tworzą stronę internetową Facebooka, Instagram, TikToka, infografiki, plakaty, ucząc się jednocześnie zawodu, ponieważ chcemy też nawiązać współpracę z pracodawcami w celu kształcenia umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym rozwoju zawodowym.
2: Wiktoria Szczurowska.
1: Wiktoria, co robisz w ramach programu Siedlce? Co jest takim twoim konikiem?
2: No, ostatnio mogę się pochwalić, byłam na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Prowadziłam wywiad z paniami studentkami. Studiowały logopedię i dowiedziałam się paru interesujących rzeczy, moim zdaniem. Wywiad jest już na Facebooku, także można go obejrzeć, jak najbardziej zachęcam. A oprócz tego, no, lubię też tworzyć grafiki o Siedlcach. Myślę, że to sprawia mi taką frajdę. Realizuję się w projekcie, naprawdę mi to pomaga rozwinąć siebie. Myślę, że tak, dzięki temu zdobywam nowe pasje i rozwijam te, które już mam.
1: Czy ty chciałabyś zostać dziennikarzem w przyszłości? To taka próba przed gdzieś tam wyborem studiów może?
2: No, przyznam szczerze, że kiedyś myślałam o takim rozwiązaniu i nie wykluczam tego do teraz. Właśnie lubię się tak testować, na przykład w tej chwili, i no, nie wykluczam, że może kiedyś spełni się ta pasja.
1: A grafiki o Siedlcach, to chyba lubisz też historię Siedlec i lubisz poznawać właśnie jakieś takie ciekawostki dotyczące miasta.
2: Tak, myślę, że jednak żyjąc w tym mieście tyle lat od urodzenia, wypadałoby znać chociaż trochę ciekawostek i lubię sama wyszukiwać je, jak również mówić o nich, o tym, co wiem, co sama się dowiedziałam, po prostu.
1: A jeśli ktoś chciałby zajrzeć właśnie na stronę program Siedlce, to jakie ciekawostki o mieście tam znajdzie?
2: Przeróżne, o ludziach, którzy mieszkają w Siedlcach lub mieszkali, a wykazali się czymś konkretnym, jak również gdzie można dobrze zjeść regionalnie oraz można znaleźć też tam informacje o noclegach dla ludzi przyjezdnych i wszystko, co po prostu dusza zapragnie.
1: Dużo czasu poświęcasz na program Siedlce. Nie koliduje to na przykład ze szkołą?
2: Na początku przyznam się, że miałam takie obawy, jak to może być, ale im bardziej się w to włączałam, im bardziej dawałam od siebie, to zrozumiałam, że umiar też jest ważny i realizuję się, ale mam też czas na swoje przyjemności.
1: Zosia, co ty robisz w ramach programu Siedlce i skąd pomysł, żeby przyłączyć się do takiej inicjatywy?
4: Miałam praktyki w Techmedia, skąd znam Anię Dynkę, i ona zaraziła mnie tym pomysłem, żeby stworzyć właśnie ten program. I bardzo mi się spodobała ta inicjatywa, więc stwierdziłam, że chętnie się zaangażuję. Aktualnie zajmuję się social mediami oraz przeprowadziłam wywiad z Maciejem Turkowskim.
1: Social media to coś, co cię ciekawi. Widzisz się właśnie jako specjalistka od sociali w przyszłości może?
4: Przyznam, że miałam niedawno okres, w którym bardzo interesowałam się rozwojem właśnie social mediów. Kończyłam różne kursy na ten temat, więc możliwe, że w przyszłości

0: jeśli w tym kierunku pójdę.
1: A czy współpraca z programem Siedlce daje Ci takie poczucie, że rozwijasz się tak właśnie poza murami szkoły jednak również?
0: Tak, zdecydowanie program Siedlce pozwala mi na rozwój moich pasji, zainteresowań oraz daje taką perspektywę też rozwoju na przyszłość.
2: Mam na imię Wiktoria i chciałabym trochę opowiedzieć o programie Siedlce. Nasza inicjatywa powstała w celu, aby pokazać naszym mieszkańcom, jak tajemnicze i ciekawe jest nasze miasto, jak dużo rzeczy możemy w nim znaleźć i jakie ciekawe miejsca możemy odwiedzić. Pragniemy również pokazać możliwości, jakie daje nam nasze miasto, więc na przykład jeśli ktoś ma pasję bądź jakieś zainteresowania, na naszej stronie może znaleźć różne kierunki rozwoju w każdej dziedzinie.
1: Rozwijacie się bardzo mocno też wy w programie Siedlce, bo możecie realizować swoje pasje i możecie też odkrywać swoje nowe pasje. Co najbardziej lubisz robić właśnie w ramach programu Siedlce?
2: Najbardziej lubię tworzyć grafiki, ale również bardzo mnie jakby interesuje szukanie informacji na temat Siedlec, bo często dowiaduję się czegoś nowego, na przykład rzeczy, których w ogóle nie miałam pojęcia, a jednak historia naszego miasta jest dosyć ciekawa. I dużo miejsc ciekawych mamy w mieście, które warto naprawdę odwiedzić i właśnie lubimy z koleżankami jakby je sprawdzać i później możemy je opisywać na stronie, czy warto je odwiedzić.
1: A co było takiego zaskakującego? Jakie miejsce odkryłyście, o którym wcześniej nie miałyście pojęcia?
2: No to chociażby niektóre restauracje, gdzie podawane jedzenie jest razem z kwiatami.
3: SK Siedlce News.
4: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. A w nim rozmowa o książkach. Ze mną Renata Chojecka, siedlecka autorka, która ma na swoim koncie już 3 publikacje, w tym najnowszą, a także swój udział w antologii Klubu Literackiego Prozak Siedlce. Najnowsza książka pod tytułem Matczyne Słowa ma to do siebie, że z tego co słyszałam, by dobrze ją zrozumieć, warto znać również Twoje wcześniejsze dokonania literackie. Dlatego powiedz nam może na początek, od czego się zaczęło?
3: SK Siedlce.
5: No zaczęło się tak naprawdę od wspomnień, które zostawiła moja mama, która była w Siedlcach znaną poetką, Krystyna Chojecka. I po jej śmierci w 3 miesiące później znalazłem wspomnienia niepublikowane i niedokończone. I pomyślałem, że mama już tego nie dokończy, więc nie mając całkowicie doświadczenia w pisaniu prozą wtedy, postanowiłem spróbować za mamę je dokończyć. Na szczęście na pierwszym zeszycie napisała tytuły rozdziałów, które chciała napisać. To mi bardzo pomogło. I w trakcie dopełniania tych wspomnień, w dosłusznym już wieku, który mam, zrozumiałam, jak bardzo są ważne słowa mamy kierowane do dziecka od małego. Wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, jakie to ma wielkie znaczenie. Przecież też taki moment, że nie zawsze się zgadzałam z mamą, bo jak człowiek dorasta, to jest taki lekki bunt, a czasem nie całkiem lekki, a duży, że wydaje się człowiekowi młodemu, że zjadł wszystkie rozumy i co tam starzy wiedzą, nie? Ale potem przychodzi refleksja, a u mnie bardzo przyszła ta refleksja właśnie po śmierci mamy, która była ze mną przez całe moje życie dotychczasowe, przez 60 lat wtedy. I zrozumiałem, że te słowa, które matka na co dzień kieruje do dzieci swoich, mimo czasem tego buntu, gdzieś tam pozostają te słowa. Nie znikają, nie. One jednak kształtują człowieka. No, czasami towarzystwo troszeczkę zmanieruje, czy ma jakiś tam wpływ na młodość, dorosłość potem, ale jednak takie proste, zwykłe słowa, jak szanuj każdego człowieka bez względu na to, czy to jest ktoś wykształcony, czy ma podstawowe, czy wyższe wykształcenie, nie kłam, nie kradnij. No, to są takie rzeczy jak kredo dla każdego człowieka.
4: Dają taką inspirację co do tego, jak prowadzić swoje życie.
5: Tak. I właściwie to w dzisiejszym czasie bardzo dobrze by było, żeby ludzie w

0: wracali do tych wartości, bo często jest tak, że młodzież jest troszkę zagubiona. Nie wie, uciekają te wartości, brak autorytetów. I to jest lekki problem w tej chwili, tak uważam. Ale generalnie to chodziło mi o to, że te słowo mamy pozostały, choć mówię nie zawsze, nie od początku słuchane aż tak bardzo, bo co to mama mówi, nie? Ale jednak zostają, więc po wydaniu tamtej książki, po dokończeniu wspomnień mamy, pomyślałem, że dobrze by było napisać coś, pokazać właśnie w jaki sposób te słowa matki w domu pozostają w człowieku. No trwało to parę ładnych lat, przyznam, że już kiedyś sobie obiecywałem, że to zrobię, ale no jeszcze początkowo praca zawodowa, to troszkę tam przeszkadzało, potem takie no niektóre myśli w głowie, że przecież człowiek nie wszystko w życiu zrobił elegancko, że czasem można by było się za coś powstydzić. To tak mnie troszeczkę blokowało, ale jakiś czas temu spotkałam moją ukochaną nauczycielkę ze szkoły podstawowej numer 2 w Siedlcach, panią Barbarę Pietruchowską, po 51 latach. Więc spotkanie było no, bardzo wzruszające i pomyślałam, że ta pani też miała na mnie wpływ, bo strasznie kochałam sport, a ona uczyła nas wtedy w WF-u. No i wtedy to był taki impuls, żeby siąść i jednak już dokończyć tą książkę. I chcę promować tą drugą książkę, właściwie trzecią. Druga powstała z opowiadań pisanych w prozaku. Ale jednak ona jest złączona tak jakby z tą pierwszą. Jest tak jakby cykl, że pierwsza książka o mamie, a teraz moje życie, ale tylko do pełnoletności. Proszę się nie bać, to nie będzie całe życie moje, bo pewnie może nie byłoby takie bardzo ciekawe. Jestem zwykłym, szarym, prostym człowiekiem. No ale coś tam chcę przekazać dla Siedlczan, bo bardzo dużo w moich opowiadaniach i tutaj także wspominam Siedlce te dawne, których już nie ma. Budynki, ludzi. Chcę zachować trochę tych rzeczy, żeby nie było tylko samej tej nowoczesności, nie? I tych jakichś aktualnych spraw.
1: Ocalić wspomnienia.
0: Ocalić wspomnienia, tak. Zwłaszcza o mamie, dzięki której, no, choć mówię, nie zawsze się z nią zgadzałam, ale dzięki niej jestem taka, jaka jest. Na pewno. To jest bez dwóch zdań. Matka jest najważniejsza w życiu.
1: Może przypomnijmy w ogóle fabułę tych wcześniejszych książek, bo też myślę, że warto, zwłaszcza, że dotyczyły tak historycznie też Siedlec.
0: Tak, mama opisała swoje życie w tej pierwszej książce, którą wydałam. Moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, właśnie też słowo, prawda? Opisała swoje życie, które było związane właściwie tylko z Siedlcami. Bo tutaj się urodziła, tutaj przez wiele lat mieszkała i tutaj zmarła. I też pisząc tą historię swojego życia, mama opisywała bardzo dużo miejsc i ludzi związanych z Siedlcami. Szalenie ciekawy jest okres, kiedy opisuje II wojnę światową, postawę Polaków, potem też po wyzwoleniu, to co się działo tutaj w Siedlcach. Bardzo ciekawe rzeczy. I ja mam tak jakby podobną smykałkę, w sensie właśnie, żeby ocalić od zapomnienia te dawne Siedlce. Też nie tylko to w opowiadaniach jest, też jako Stowarzyszenie Prozak Siedlce swego czasu wystąpiliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie postępowania i opieki nad ostatnimi trzema czy czterema, przepraszam, nie pamiętam, kamienicami sprzed wojny, które były tak zwanym małym getto. Czyli duże getto w czasie wojny było dużo większe, bardzo duże, ale potem jak Niemcy je likwidowali, to był tak zwany trójkąt taki

dzisiejsza ulica Księdza Jana Niedziałka, kawałek ulicy Osłonowicza i ulica 22 lipca, teraz jest 11 listopada. I z tego trójkąta zostało już tylko 3-4 kamienice, więc one są bardzo ważne, że tak powiem, dla miasta i dla społeczności

trzem Polkom, które w Siedlcach mieszkały, koleżanką ze średniej szkoły. No i ta dziewczynka się uratowała, przeżyła. Matka oczywiście nie, bo potem Niemcy zlikwidowali całkiem te getto. Ale i pokazuje inne jakieś tam uliczki, czy ludzi właśnie związanych z Siedlcami. Tutaj w tej drugiej tej części zatytułowana jest książka Matczyne Słowa, bo chodzi o to, że mama dużo mówiła, dużo pisała. Ma to wielkie znaczenie, to co mówię.

0: okazuje się, że nie tylko na mnie. Jest rozdział tutaj o dzieciach z Rzeszotkowa, to jest wieś koło Chołubli. I tam chodziły dzieci z Rzeszotkowa i z Uziąb. Mama tam uczyła przez jakiś czas. I jak się okazuje, bo spotkałam panią, która była uczennicą mamy, że mama w fajny sposób też mówiła ważne słowa do dzieci szkolnych, nie tylko swoich rodzonych, ale i doszkolnych. Jest nawet tutaj w tej nowej książce zamieszczony Bal w lesie. To jest tak jakby bajka, przedstawienie noworoczne, napisane przez mamę, odgrywane przez dzieci szkolne. A mama też kładła bardzo duży nacisk na, nie mając majątku, bo nie miała go, więc próbowała nas zarazić kulturą, sztuką, filmem, a dzieci ze wsi, które na przykład nigdy nawet nie były w Siedlcach, potrafiła przywieźć 10 dzieci do nas, gdzie były dwa małe pokoiki i kuchnia, i te dzieci jak śledzie spały w nocy, raniutko jechały do Warszawy zobaczyć w ogóle stolicę kraju, nie? To było przeżycie niesamowite dla tych dzieciaków. I na przykład były w zoo, czy gdzieś tam zwiedzały. Potem znowu nocowały, więc to było... Ja się wtedy nie bardzo z tym godziłam, bo to warunki, jakie przyszły, no 10 dzieci, a jeszcze były dwa psy w domu. No ale po jakimś czasie dopiero zrozumiałam, że mama po prostu chciała i tym dzieciom otwierać świat, pokazywać im ten świat, nie tylko ten, gdzie się tam na co dzień mieszka. Także dzięki mamie ja zaczęłam pisać, co prawda nie wiersze, chociaż kiedyś tam troszkę popełniłam wiersze, ale niewielkiego lotu. A dzięki temu, że dokończyłam te wspomnienia za mamę, akurat w tym czasie dziennikarz jednej z siedleckich gazet powołał do życia klub literacki Prozak Siedlce. I dzięki Bartkowi, który prowadzi ten klub do dziś, więc już minęło 6 lat, no mając już słuszny wiek przecież, rozwijam swoje umiejętności, bo dostaję takie podstawowe informacje, jak pisać, jakieś techniki, jakieś chwyty literackie. No kiedyś w klubie Prozak spotykają się amatorzy tak naprawdę pisania, ale ludzie, którzy kochają to robić.
1: A warto też wspomnieć, że ludzie z różnych środowisk i w różnym wieku.
0: Tak, i z różnych miejscowości, bo mamy tu w Siedlec, mamy mieszkańcę Mińsko-Mazowieckiego, mamy mieszkankę Łukowa i jest kilka osób z Kosowa Laskiego. Więc spotyka się młodzi, starsi, przeróżne zawody. I ludzie, którzy czują potrzebę przelania swoich jakichś tam myśli na papier. Bardzo fajnie to wygląda. Z tego co wiem, to w promieniu może 100 km nie ma takiej drugiej grupy, bo często są grupy, ale poetów, a prozaików no już niekoniecznie. I to jest szalenie motywujące, takie ta grupa, te

0: i jakieś teksty się pokazują. Dzięki temu też udało się wydać niewielką książeczkę, ale jest. W grudniu nasz moderator, prowadzący wymyślił, właściwie zainspirowany czyimś innym pomysłem, żeby pisać codziennie. No jak wiadomo, grudzień to nie jest sprzyjający do takich rzeczy, bo to święta, bo sprzątanie, bo gotowanie, bo takie różne rzeczy, prawda? Ale udało się pisać codziennie. No i z tego powstała książka Prozakowie Czas Miniony, w której też jest bardzo dużo odniesień do miasta, gdzie pokazuje ludzi, tak jak Żółta Buczyńska, bardzo znana w Siedlcach, zresztą honorowy obywatel miasta Siedlce swego czasu, jak zespół właśnie Pieśni i Tańce Podlasie, jak uliczki stare, jak Lasonowicza, dawne drewniane domy, jak Siedlecki Park, jak Jacek, który kiedyś w czasie wichury został zrzucony, figura Jacka z budynku muzeum.
1: Tak, pamiętam to.
0: No, mówię, bardzo często chcę ocalić od zapomnienia nasze miasto i ludzi, bo niestety stare budynki są burzone bardzo często bez refleksji nawet takiej, że to jakiś budynek może być historyczny, że ma jakąś duszę ten stary dom.
1: Tak nawet nazwy ulic się zmieniają dosyć często z biegiem lat.
0: Też. Ludzie odchodzą. Już jest wielu pasjonatów historii. Niektórzy, znam kilku takich panów starszych, którzy zawodowo w ogóle nie byli związani z historią. A wystarczy wziąć takiego starszego pana jednego, iść na Siedlecki Cmentarz na przykład, gdzie potrafi pokazać kilkanaście grobów powstańców styczniowych czy innych jakichś zacnych obywateli miasta, o których tak na co dzień to się nie bardzo pamięta. Dlatego w swoich opowiadaniach, gdzie mogę, to wkładam, że tak powiem, jakieś akcenty siedleckie i ludzi, i budynki, miejsca, czy zdarzenia jakieś. No, chociaż ostatnio to tak też się ułoży, bo nasz Bartosz w tamtym roku znowu wymyślił w grudniowe to wyzwanie i pisaliśmy codziennie. No ja dzięki temu, że jestem już na szczęśliwej emeryturze, to mam ten czas, chociaż też nie codziennie tu chcę siedzieć i pisać, ale jednak. I z tego materiału myślę, że powstanie kolejna publikacja może w następnym roku, no bo to jednak praca przy wydaniu książki, przy opracowaniu tego wszystkiego to trwa bardzo długo niestety. O siedleckich kloszardach, bo życie czasami jest kolorowe, w sensie, że jest różne. Nie zawsze człowiek stoi sztywno na tych swoich nogach. Ten krzyż, który się dostaje w domu, czasem się troszkę krzywi i różnie bywa bardzo. Mówię tak kolorowo, nie? Ale to jest tak troszeczkę przyśmiewcze, że tak powiem. Ale najważniejsze jest to, żeby jednak nawet jeśli się sięgnie dna, żeby stanąć na te nogi, wrócić na prostą. I w tej historii, którą opisałem w tamtym roku w grudniu, mówię, daj Boże, uda się to wydać, jest historia siedleckich kloszardów, bezdomnych, którzy z biegiem okoliczności, a może i dzięki innym dobrym ludziom, którzy nie oceniają nas tylko po wyglądzie, złym, załóżmy, czy brudnym, jak człowiek nieraz jest taki bezdomny, pomagają stanąć komuś na nogi, wrócić do dobrego życia.
1: A czy to jest historia, która powstała na faktach, czy jednak jest zmyślona?
0: Jest zmyślona, tylko tyle, że są pewne historie, tak jakby wtręty takie, że czasem się widzi takich ludzi, prawda, na mieście, że nie za miło pachnie, jak się koło niego przechodzi. Mężczyzna, złóżmy, nieogolony, wyciąga rękę po jakieś datki. Kiedyś mnie zaczepił taki pan, to po prostu powiedziałam, to ja pójdę panu, kupię to jedzenie. No i no dobrze, no to poszliśmy do sklepu, kupiłem mu tam chleb, jakieś paszty, takie rzeczy. A jak głodny, no dobra, nie? A jak dam pieniądze, to nie wiadomo, na co one pójdą.

0: I to mnie też tak trochę zainspirowało, ale też mnie zainspirował temat, że przy jednej z siedleckich ulic widziałem taki stary dom i tam był pożar. Mhm. Z tego co wiem, to tam zginął człowiek. Ale tak przyszedł taki moment, że sobie myślę, no stary, fajny, drewniany dom, nie? Niedawno też przy mojej ulicy, gdzie mieszkam, został zniszczony taki piękny, drewniany dom, nie Schmiedermeier z Otwocka, ale bardzo fajne rzeźbione elementy miał. I też to było między innymi właśnie inspiracją, żeby coś o tym napisać, nie? Że te dawne rzeczy, te dawne budynki, no aż żal, jeśli niszczeją. I w tej chwili tutaj, na przykład koło mnie, został zniszczony całkiem ten dom. Stawiany jest budynek murowany, wiadomo jak dzisiaj się buduje. Nie wiem co tam będzie, jakiś zakład usługowy czy coś, tak myślę, bo to raczej na jakieś tam biura czy na coś, nie wiem dokładnie, ale no już nie ma tego ładnego domu starego. I tu jest żal. I mówię, chciałem napisać o tych kloszardach i o starszych ludziach, biednych, bezdomnych, ale i o starych siedlcach, bo oni tam sobie znajdują bezpański taki dom, opuszczony tak jakby niedaleko cmentarza, blisko w siedlcach. Także no, cały czas te wątki siedleckie się pojawiają w tych opowiadaniach.
1: SK Siedlce.
2: Tutaj warto też przypomnieć, że zarówno bardzo młode osoby, jak i te starsze mogą wciąż dołączać do klubu literackiego Prozak Siedlce, który jest cały czas otwarty na przyjmowanie nowych osób.
0: Jak wspominałem, klub literacki Prozak Siedlce powstał już parę ładnych lat temu i ja widzę w sobie wielką zmianę w formie pisania, w tym jak używam słów i języka. Dlatego bardzo zachęcam ludzi, którzy do tej pory pisali do szuflady, bo są tacy na pewno. Uważam, że trzeba wychodzić z tymi swoimi tekstami. No ja to zrobiłem po raz pierwszy, mając ponad 60 lat, więc późno, ale jednak. I bardzo serdecznie zapraszam na spotkania klubu. Można nas odnaleźć na Facebooku. Spotkania są w tej chwili raz na dwa miesiące i naprawdę można się wiele nauczyć.
2: To może wróćmy do tej najnowszej książki. Może tak opowiedz jakiś fragment fabuły, żeby tak bardziej przybliżyć. No,
0: ta pierwsza część to są wszystkie autentyczne historie z mojego życia. Jest pierwsze Boże Narodzenie, które troszeczkę pamiętam, ale nie do końca, bo byłam za mała. Jest dom dziecka, który już pamiętam, a dlatego dom dziecka, że mama nie złamała słowa honoru danego koleżance, przez co została oskarżona przez prokuratora z Siedlec i została wywieziona do Warszawy do aresztu śledczego, a my, ja z siostrą, w jednym domu dziecka w Rycicach, a bracia w drugim domu dziecka byliśmy przez prawie miesiąc bez mamy. A potem to już takie moje, takie już życie bardziej. No, w szkole podstawowej złapano mnie na paleniu papierosów. W siódmej klasie. Dzięki takiej jakiejś małej dziewczynce, która mi wydała, że palę. Szkoła podstawowa to też sport. Właśnie spotkanie z panią Barbarą Pietruchowską. A wtedy i po 50 paru latach. Kolorowe życie, w sensie, że czasem jest fajnie, czasem troszkę gorzej. Nigdy nie byłam ideałem i nie jestem. Ale suma summarum, ważne jest to, żeby zrozumieć, co się robi, nawet jak jest błąd jakiś, żeby potem móc sobie spojrzeć rano w lustro, zobaczyć samego siebie. I wtedy się przypominają słowa mamy. A mówiłam, nie rób tak, czy zrób tak. No to wtedy w młodości człowiek się nie bardzo godził. Także tutaj w tych opowiadaniach jest no tak troszkę mojego tego życia do tak mniej więcej do pełnoletności. No i nie staram się lukrować, tylko pisać prawdę. Po prostu w formie opowiadań. Myślę, że to jest ciekawsza forma. Taka inna, nie to jak zwykłe takie autobiografie jakieś ludzkie, nie? To jest tak troszeczkę inaczej napisane.
2: Jako osoba, która jest już doświadczonym autorem, bo wydałaś 3 różne publikacje, a także brałaś udział

0: wydaniu zbioru opowiadań w antologii. Powiedz, jak w ogóle wygląda taki proces wydania własnej twórczości? Czy to jest bardzo skomplikowane? Na czym polega, jak przebiega?
1: No, jak się okazuje, jak przez wiele lat byłam zwykłym czytelnikiem książek, normalnie to człowiek nie ma zielonego pojęcia, jaka to jest praca. Dopiero jak przy wydawaniu tej pierwszej książki Wspomnień Mamy, ale i przy tych kolejnych, no to jest niesamowita rzecz. Powstanie tekstu to jest, ja wiem, może około 50% pracy. Potem trzeba to ułożyć, że tak powiem, w formie książki. Ktoś, kto się bardzo dobrze zna, jak to się robi, więc składa tą książkę. Oczywiście wcześniej bierze w ręce ten tekst redaktor czy korektor, bo mimo że uczymy się języka polskiego w szkołach, to jednak nie zawsze ten na potocznie używany język jest właściwy i odpowiedni do wydruku tego języka. Decyduje się w trakcie wydawania książki o prozaicznej rzeczy, jak na przykład margines. Z tej strony, z zewnątrz, szersze czy w środku, decyduje się o wstawianiu wkładek tak zwanych, czyli jakichś zdjęć. A wkładki się robi, że na jednej kartce nie jest jedno zdjęcie, choć często jest jedno, jak jest duże, prawda? Ale są nieraz montaże, więc to też jest ważne. Nasycenie koloru. Okładka to jest ból głowy, żeby tytuł książki. Ja przy pierwszej tej wspomnieniach dokończonych mamy z dwoma koleżankami, które dzisiaj są moimi koleżankami, kiedyś to były nieznajome panie, ale pomagały mi. Rozmawiałyśmy na temat trzech pierwszych stron ponad 4 godziny. To się wydaje niesamowite, że to można aż tyle, ale jednak tak trwał ten proces, bo okładka musi być niestampowa, taka, że ona zainteresowała potencjalnego czytelnika.
0: Żeby ktoś kupił książkę po okładce.
1: Tak. Bo ludzie widzą oczami przecież, nie? I jeśli jest coś interesującego, tak samo czy jakieś ubranie, czy książka, to już nie ma znaczenia, ale oczy decydują, nie? Że ten wzrok się na czymś tam zawiesza. Tytuł jest bardzo ważny, bo też ten tytuł przyciąga, to pierwsze spojrzenie. No ale mówię, sama praca nad wydaniem książki to jest tak mozolny proces, bo redaktor, korektor, potem człowiek, który składa książkę, dochodzi człowiek, który tworzy te wkładki, zdjęcia na przykład. Robi się pierwszy próbny wydruk, sprawdza się to jeszcze, bo są błędy, często literowe. Tylko literówki tak zwane, drobne, ale to trzeba przeczytać. Więc znowu ktoś siedzi, czyta. No, u mnie to akurat ja zawsze też sprawdzam. I dopiero potem jest ostateczna wersja takiej książki. No już dzisiaj, w tym momencie, przy wydawaniu trzeciej już książki, właściwie, bo ona już jest wydana, no to już mogę powiedzieć, że jestem tak zwana stara wyga pod tym względem, że zwracam na wiele rzeczy uwagę. Ale w dalszym ciągu, jak coś powstaje, daje przyjaciółce i ona też spogląda na to i zawsze są jakieś uwagi. A to czemu to jest tak? A to czemu jest tak? A

uwagę, ale w dalszym ciągu jak coś powstaje, daje przyjaciółce i ona też spogląda na to i zawsze są jakieś uwagi. A to czemu to jest tak? A to czemu jest tak?

0: przechodzi przez ten proces, bardzo często trzeba wspomagać się, że tak powiem, u mnie akurat przyjaciółmi, nie? Że oni tam pomagają. Przy każdej z książek to było to samo. Bardzo często tutaj było chyba ze trzy tytuły tej książki. Stanęło na końcu matczyne słowa, ale wcześniej były jakieś inne propozycje. No, a pomyśl, a może tak, a może tak. No, ale w końcu wygrał ten tytuł przy tej ostatniej książce, bo no, to jest nawiązanie, zresztą nawet okładka tej książki nawiązuje do wspomnień mamy. Bo tam na okładce były moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, bo i słowo, które mówione i dużo pisała. I na okładce matczynych słów jest taka sama prawie kolorystyka nawiązująca do poprzedniej. Na dole są kontury miasta, czyli na przykład Jacek, Katedra czy Krzyż Papieski z Błoń Siedleckich. Ale zamiast rysunku ręcznego, który robiła moja bratanica, zamiast rysunku twarzy mojej mamy, jestem ja, ale w wieku takim, nie wiem, 10-2-3 latka może mam w kapeluszku. Jedna ze znajomych zadała mi pytanie, a czemu akurat takie zdjęcie. Powiedziałam, no, najważniejsze słowa, które człowiek chłonie od mamy, to są w wieku dziecięcym, młodzieńczym, nie? Najczęściej. Dodatkowo ja opisałam też tylko do swojej pełnoletności, dalej nie ma całego, że tak powiem, życia. No i podkreślenie to jest do słów, że te, tak jak wcześniej mówiłam, że te słowa mamy zawsze zostają gdzieś tam w środku, w duszy, w dziecku. I też to, że ja też piszę, słowem się posługuję.
1: Więc na zakończenie rozmowy odsyłamy do twojej najnowszej książki Matczyne Słowa. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze zechcą się z nią zapoznać.
0: Tak.
1: A ja przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Renata Chojecka, siedlecka pisarka.
2: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn Radia SK Siedlce. Ze mną w studiu Radia SK babcia Szymona Kowalczyka, jak również sam Szymon, 5-letni chłopczyk chory na dystrofię mięśniową Duchenna. Babcia Szymona opowie nam za chwilę więcej o tym, jak to się stało, że zaopiekowała się chłopcem, o jego chorobie i zbiórce na jego rzecz.
3: No, dzień dobry, Agata Kozubaj, zamieszkała w Kotuniu, wychowująca Szymona Kowalczyka, który też mieszka w Kotuniu razem z nami. Szymon ma obecnie 5 lat. Jesteśmy rodziną zastępczą dla niego od sierpnia 2024, natomiast wcześniej też byliśmy rodziną zastępczą dla jego matki, którą wychowywaliśmy od urodzenia. No, osiągnęła wiek 18 lat, ale ona nie wyprowadziła się od nas, była u nas, Szymon się urodził u nas, no i później mamusia się wyprowadziła. No i sytuacja była troszeczkę, no może nieciekawa, i Szymuś przez sąd został przyznany nam w sierpniu 24 i automatycznie od tego okresu jesteśmy rodziną zastępczą i obecnie opiekujemy się Szymonem. Wychowujemy go razem z mężem Stanisławem. No a Szymon właśnie jest chory na dystrofię mięśniową Duchenna. Ta choroba po prostu jest to chorobą śmiertelną. U nas w Polsce jest chorobą nieuleczalną, więc szukamy, że tak powiem, pomocy za granicą, żeby otrzymać terapię genową, żeby można było go leczyć właśnie, żeby dostał terapię genową. No i potrzebne nam jest w tym momencie, mamy wycenę 16,5 miliona złotych.
1: Jak to w ogóle, jak się okazało, że on jest chory? Kiedy to zostało zdiagnozowane?
3: To znaczy, choroba u Szymona została zdiagnozowana, jak miał rok i 6 miesięcy. Wtedy automatycznie zaczynał słabo przybierać na wadze. No i jako dziecko zaczynał później siadać, wstawać, więc to takie było troszeczkę niepokojące. No i żeśmy dostali skierowanie właśnie od lekarz-pediatry

0: że w celu przebadania. No i właśnie potwierdziły się badania, że jest to choroba genetyczna, dlatego że może tak szybko została potwierdzona ta choroba genetyczna, bo w rodzinie Szymona jego wujek też po prostu był chory na tą dystrofię mięśniową Duchenna, który no, w bardzo młodym wieku, też w wieku 16 lat, zmarł na tą chorobę. No i dlatego też między innymi tak, no, była szybka diagnoza tej choroby, że to jest ta choroba. No wiadomo, ta choroba no, zabiera władzę i siłę w mięśniach, a objawia to się, że są problemy z chodzeniem, ze wstawaniem, z siadaniem. No, Szymon obecnie no, jest w miarę w dobrej jeszcze formie fizycznej, bo jeździmy systematycznie na rehabilitację. Rehabilitacja jest 4 razy w tygodniu. No tylko wiadomo, choroba jest chorobą postępującą, zabierającą. To jest choroba cicha. To nie jest, że staje się to szybko, że widać tą chorobę. Ta choroba zabiera władzę właśnie w tych mięśniach. No i objawia się tak powoli, a wiadomo, że jest to choroba mięśni, a nasz organizm jest budowany cały z mięśni, więc to jest we wszystkim, wszystkim. No właśnie jest nawet i problemy z mówieniem, no ze wszystkim.
1: Co z leczeniem?
0: Z leczeniem, tak, żeśmy właśnie dostali, to znaczy w ogóle mieliśmy teraz 23 marca lecieć do Dubaju, żeby po prostu były tam przeprowadzone badania, żeby lekarz stwierdził stan i kondycję Szymona. No ale wiadomo, przez wojnę na Bliskim Wschodzie automatycznie no, zostało to wszystko wstrzymane, zatrzymane. No, dla naszego też bezpieczeństwa, bo i loty są wstrzymane, no i bezpieczeństwo też się liczy no, ludzi lecących. No i automatycznie no, dostaliśmy wycenę. Wycenę, ile automatycznie by ta terapia w Dubaju kosztowała. No przedstawiliśmy ją fundacji, no i żeśmy dostali bardzo, bardzo ogromną kwotę, którą musimy zebrać, żeby Szymon mógł być poddany tej terapii genowej, 16,5 miliona.
1: Zbiórka jest prowadzona na Się Pomaga.
0: Tak, zbiórka jest prowadzona w fundacji Się Pomaga. Są już pierwsze wpłaty, nawet no, próbujemy już różnych kiermaszy. Także na obecną chwilę no, dopiero, że tak powiem, początkujemy tą zbiórkę, no ale cieszymy się, że jest tego, że już po prostu coś, że tak powiem, zaczyna się dziać.
1: A jest na przykład jakaś grupa z licytacjami, bo wiem, że też takie są.
0: Tak, tak, mamy już utworzoną grupę, właśnie bardzo ładnie ruszyły licytacje. No i przede wszystkim właśnie takie pierwsze pieniążki, które zaczęły wpływać, to były, są pieniążki z licytacji. No, 29 marca były pierwsze kiermasze, w które zaangażowały się nasze panie z kół gospodyń wiejskich. Nie były one prowadzone tylko na terenie naszej gminy Kotuń, ale nawet były w parafii niewiejskiej też prowadzone. Choć w Kotuniu były aż, że tak powiem, w trzech miejscach, bo były Kotuń, Zeliszew Podkościelny i Oleksyn.
1: Jak państwo sobie w ogóle radzą z opieką nad dzieckiem? Bo też na pewno dużo czasu poświęcacie właśnie na rehabilitację, na te w ogóle wizyty lekarskie same.
0: Tak, to znaczy bardzo dużo poświęcamy czasu. 4 razy w tygodniu jeździmy na rehabilitację. No i jest to rehabilitacja prywatna. No wiadomo, koszt też jest no, dosyć duży. No i jeszcze, jeżeli mamy taką możliwość, jeździmy nie tylko prywatnie, ale jeździmy jeszcze i z Narodowego Funduszu. No wiadomo, jest to rehabilitacja dziecięca, to znaczy jest prowadzona albo na ulicy Mylnej w Sielcach, a jak nie to na Bema właśnie jeździmy. No i jeszcze nie dość, że jeździmy właśnie na tą rehabilitację fizyczną taką jego, to jeszcze... No proszę mów.
1: Bardzo chcę powiedzieć coś do mikrofonu.
0: No co powiesz? Powiedz, jak się nazywasz?
2: Miałam.
0: Szymon.
2: Nie mam.

0: Szymon, a na nazwisko? Ko?
1: Starszyk.
0: Kowalczyk, właśnie. To znaczy, my jeszcze jeździmy dodatkowo do logopedy. Bo Szymon, jak był małym dzieckiem, Szymon mówił, natomiast przez sytuację jego, jaką przeszedł, przez stres, Szymon przestał mówić. No i teraz, no, że tak powiem, już mówi, no nie mówi jeszcze płynnie i ten, dlatego musimy na okrągło być pod stałą opieką logopedy.
2: Myślę, że jeżeli chodzi o to leczenie dystrofii mięśniowej, to w przypadku Szymona może ono dobrze podziałać, bo jeszcze jest w młodym wieku.
0: Tak, Szymon, no teraz ma dopiero 5 lat. On jeszcze jest w bardzo, że tak powiem, dobrej kondycji i on się porusza, nie ma, no ma problemy z poruszaniem, ale jeszcze w miarę sprawnie się porusza, chodzi sam, daje radę, no i to jest właśnie, no, dużym takim też, że u Szymka jeszcze nie zostały jakieś mięśnie, które już nie da się ich odbudować. Jeszcze u Szymka w miarę działają wszystkie mięśnie, są w miarę sprawne. Także to też będzie, no, dużym krokiem w tym, że będzie jeszcze, no, łatwiej go uratować.
2: Jak można Państwa wspierać, oprócz tego, że poprzez zbiórkę na się pomaga, bo to myślę, że każdy znajdzie.
0: Tak, to znaczy przez zbiórkę, no nawet, że tak powiem, osoby potrzebne nam są do zbiórek, żeby nawet osoby były chętne, żeby się zaangażowały nawet w zbiórkę jako wolontariusze. No i po prostu szukamy wszędzie. Chodzę po włodarzach miast i proszę o pomoc, że jeżeli gdzieś by była jakaś możliwość nawet stania z puszką, czy nawet zrobienia jakiegoś kiermaszu dla Szymona, no po prostu wszędzie staram się, żeby po prostu zebrać dla nas, no, nieosiągalną kwotę, te 16,5 miliona, tym bardziej, że ja jestem na urlopie wychowawczym, więc nie mam żadnych świadczeń.

czy nawet zrobienia jakiegoś kiermaszu dla Szymona. No po prostu wszędzie staram się, żeby po prostu zebrać dla nas no nieosiągalną kwotę, to 16,5 miliona, tym bardziej, że ja jestem na urlopie wychowawczym, więc nie mam żadnych świadczeń.

0: pieniędzy, jaką mamy do zebrania. No Szymon jest w fundacji, właśnie się pomaga i bardzo proszę, no wprost błagam i zachęcam do wpłat, żeby nam się udało. No bo najważniejsze dla nas jest, żeby Szymona poddać terapii genowej, no żeby mógł żyć, bo jedno dziecko z Szymona rodziny zostało, to znaczy odeszło bardzo szybko w wieku 16 lat, więc po prostu Szymona musimy ratować, żeby Szymon mógł z nami być i cieszyć się zdrowiem. Także bardzo, bardzo proszę, wprost błagam o każdą złotówkę przekazaną na jego leczenie.
1: Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że się uda zebrać tą ogromną kwotę.
0: Tak, ja też wierzę. Mam naprawdę taką, to znaczy nadzieję, że damy radę pokonać tą ogromną kwotę, że nie będzie stała na przeszkodzie, to znaczy stoi na przeszkodzie ta ogromna kwota do zebrania, ale że będą dobrzy ludzie o dobrym sercu i nam w tym pomogą, żeby uratować go.
2: Przypomnę, że zweryfikowana zbiórka na rzecz Szymka Kowalczyka prowadzona jest w portalu Się Pomaga.
3: SK Siedlce
2: świętują złote gody. 8 par małżeńskich z ponad 50-letnim stażem odebrało pamiątkowe medale z rąk prezydenta Siedlec Tomasza Chapunowicza.
4: Bardzo radosny dzień dla naszego miasta, dla naszej wspólnoty samorządowej w czasach, kiedy tak niewiele małżeństw generalnie jest zawieranych, w czasach, kiedy mierzymy się z problemami demograficznymi, rodzi się bardzo mało dzieci. Państwo, którzy przeżyli ze sobą 50 lat, dają wspaniały przykład kolejnym pokoleniom. 50 lat spędzone razem i to jest okazja do wręczenia medali pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla par, które ze sobą spędziły razem 50 lat życia.
1: To może powiedzą mi państwo, jaki jest przepis na takie udane pożycie małżeńskie, takie długie?
5: Na cierpliwość trzeba i znosić wszystkie kłopoty i troski. Wszystko trzeba znosić z cierpliwością. Cierpliwość popłaca tylko i szacunek.
6: No tak, to wynika z tego wszystkiego.
1: I kochają się państwo nadal po tych 50 latach?
5: Tak, tak, kochamy się nadal, tak. Rzadko teraz się zdarza, żeby tak było 50 lat. My jesteśmy już 50 lat, żeśmy przeżyli. Wychowaliśmy troje dzieci i nadal jesteśmy ze sobą. Oby Bóg dał zdrowie dalej.
1: Przepis na takie długie życie udane razem.
7: A ja wiem, czy jakie... Nie żyć w zgodzie, aby tylko zdrowie było, bo co więcej potrzeba.
8: Potwierdzam.
7: On jest schorowany, ja jeszcze bardziej taka aktywniejsza. No ale udało nam się, 56 lat jesteśmy już po ślubie. 56 lat. W sierpniu będzie 57.
1: Jakiś przepis na długoletnie pożycie małżeńskie?
9: Dużo
7: cierpliwość, no i kompromis. O.
9: Ja się na ten temat nie wypowiadam, bo ja się na tym nie znam.
7: No, oprócz tego musi być jakaś miłość chyba, nie?
9: To najważniejsze.
1: A ile państwo lat?
7: 52.
9: Trudno to powiedzieć, to nie ma recepty na to. No ale no, trzeba trochę być nierozumiałym, odpuścić niektóre rzeczy. Albo posłuchać drugim uchem, wypuścić też tak.
10: O, szczerze, to jest dobra orka na całe życie.
11: Przepis? No, ogólne zrozumienie. No to najlepszy przepis, a poza tym my żeśmy znali się zaledwie 2 tygodnie i decyzję o ślubie. I dzięki Bogu żeśmy przeżyli te 62 lata.
1: Czyli jednak miłość się pojawiła.
7: No. Tak, oczywiście.
1: To jaki ten przepis pani ma?
7: No właśnie tak, tutaj pani powiedziała obok, ale jest zauroczenie najpierw, później jest miłość, następnie jest trwanie w tej miłości. No i wzajemnie, jeżeli jakieś są sprawy takie niezbyt zgodne, to przebadać sobie.
9: No i... Nie ma przepisu, samo przeleci.

0: władze gminy.
1: Daniel Celiński, wójt gminy Kotuń. To jest firma na miarę XXI wieku z nowymi technologiami produkcyjnymi i na pewno są to nowe miejsca pracy, jak i nowe technologie wdrażane w gminie Kotuń, z czego bardzo się cieszę. Technologia budowy domów jednorodzinnych w konstrukcji lekkiej, drewnianej. Jest to przyszłość, gdzie można to w bardzo krótkim czasie zrealizować inwestycje. No i przede wszystkim w zgodzie z naturą, czyli to są wykorzystanie źródeł do konstrukcji drewnianych, wełny mineralnej, co pozwoli nam na tworzenie tych domów pasywnych, wykorzystując jak najmniejszą energię do ogrzewania tego typu obiektów.
2: Grochowski Paweł, prezes zarządu Grochowski Construction. Mamy nowoczesny zakład z bardzo wysoką efektywnością. W tym momencie mamy jeszcze rezerwy, ale jesteśmy w stanie produkować nawet jeden dom dziennie. No, oczywiście no, w powtarzalnej ilości, ale to są naprawdę duże liczby w porównaniu do budownictwa tradycyjnego. To produkcja jednego domu i co ciekawe, w jeden dzień możemy ten dom złożyć, więc no, możemy naprawdę spore wartości wypracować. Zakład ma niecałe 4000 metrów kwadratowych.
3: A ilu pracowników to pracuje?
2: Powiem tak, nie jest imponująca wartość, bo my od początku skupialiśmy się na tym, żeby ta efektywność niekoniecznie wynikała z pracy pracowników. Ale pracownicy, których zatrudniamy, to są pracownicy już wykwalifikowani, czyli no, tak, ich kompetencje są naprawdę specjalistyczne, od właśnie projektantów, architektów, technologów, ale też od pracowników, którzy no, pracują na zakładzie. To nie jest czysta praca fizyczna, ale to jest coś między pracą cieśli, a pracą technologa na zakładzie produkcyjnym. Więc łącznie mamy w okolicach 30 pracowników w tym miejscu.
3: No to są nowe miejsca pracy w regionie.
2: Absolutnie tak. I to myślę, że to nie jest koniec, bo zakład no, chcemy rozwijać. No, tak jak widzieliście, no, mamy jakieś pomysły na rozbudowy. No, zresztą terenu mamy tutaj dosyć dużo. Nie wiem, czy widzieliście prezentację, czy nie. Więc no, nie tylko owce się, przepraszam, zmieszczą, ale też nowe hale produkcyjne. Więc absolutnie to możemy zwielokrotnić tą powierzchnię hali.
3: Skąd w ogóle pomysł na produkcję domów z drewna akurat?
2: Wie pani co, to jest nasz surowiec, więc my się przede wszystkim skupiliśmy na prefabrykacji, czyli to, co nas najbardziej interesowało, to szybki proces budowy, a drewno to jest materiał odnawialny, ekologiczny, też stosunkowo elastyczny. A jeśli chodzi o prefabrykację betonową czy domy ze stali, no to umówmy się, że to nie są naturalne technologie do budynków jednorodzinnych. Być może do budynków użyteczności publicznej, nie wiem, jakieś mosty, stadiony, hale. Ale no, jeśli chodzi o domy, no to i historycznie, i współcześnie, no to raczej z naturalnych materiałów były budowane. Plus drewno daje coś, czego te materiały pozostałe, beton, stal, nie mają, czyli mikroklimat w środku. To jest materiał akumulujący i oddający wilgoć, no, pozwalający na naprawdę życie w komfortowych warunkach. No, nie oddaje od siebie no, toksyn czy innych substancji no, w powietrzu. No, nie oddycha tak jak na przykład w budynkach wielorodzinnych często wprowadzamy się, a jeszcze w powietrzu czuć no, zapach chemii, zapach klejów i tak dalej. No, tutaj wprowadzamy się do budynku od razu powiedzmy mikroklimatu docelowego, więc to daje naprawdę wysoki standard życia. To na tym nam zależało, żeby firma była nietuzinkowa, miała technologię, ale też miała historię, więc chcemy z tego naprawdę no, zrobić taką przyjemną mieszankę.
3: Dlaczego akurat w gminie Kotuń?
2: Powiem tak, no my dosyć długo szukaliśmy działki czy nieruchomości, gdzie postawimy zakład. No lokalizacja gminy Kotuń, czy dokładnie nasza lokalizacja jest z mojego punktu widzenia no bardzo komfortowa. Z jednej strony mamy bardzo szybki dojazd do Warszawy nową autostradą, z drugiej strony no mamy też rynek pracy. No umówmy się, że tutaj miejsc pracy no nie ma za dużo, a w gminie bardziej mieszkańcy wyjeżdżali do pracy. No teraz no, te miejsca stworzyliśmy na miejscu, że tej migracji jest powiedzmy zarobkowej trochę mniej. Pozwalamy też pracownikom w części podnosić swoje kwalifikacje, więc no, miejsce jest jakby moim zdaniem w punkt. No, z założenia też nie zakładaliśmy, że od razu ta rekrutacja jest bardzo wysoka, ale przez to, że komunikacyjnie czy z Siedlec, czy nawet z Warszawy, bo mamy kilka osób, które przyjeżdżają z Warszawy codziennie do pracy, no mamy tutaj bardzo, bardzo dobry dojazd, plus no, mikroklimat,

0: sąsiedztwo, no miejsce, gdzie możemy wypasać owce, plus gdzie ta hala no nie wchodzi w teren jak w cudzysłowie z buta, tak? Tylko, że to jest naturalnie teren przygotowany pod albo produkcję, albo przetwórstwo, albo logistykę, tak? No szukaliśmy takiego miejsca, gdzie świadomie możemy no wejść w ten teren i go powiedzmy minimalnie przekształcić, ale no jednocześnie, tak jak wspominałem, no oddać coś naturze, czyli no tym naszym owieczkom.
1: W ogóle po co te owce?
0: Owce, o, tak, o, takie powiedzenie, to mój dziadek mówił. Kto ma owce, ten ma co chce. Ogólnie w tym rejonie to bardzo popularne zajęcie, czy tam hodowla, bo nie wiem, czy Państwo kojarzycie, w Jagodne kiedyś był skup bydła, więc no tutaj tak naprawdę ta hodowla, zresztą w Jagodne też konie są hodowane, tutaj jest kilku hodowców, więc no owce mają takie dosyć naturalne środowisko. Powiem tak, już tak z perspektywy hodowcy, mój tata powiedział, że nigdy takiego przyrostu owiec, jak my mamy tutaj, nie miał. No my mieliśmy w tym roku chyba 10 trojaczków, w sensie 10 porodów takich, no, trójjagnięcych, nie wiem, czy to dobre określenie, ale wyjątkowo albo powietrze, albo ten baran, albo no, po prostu, no, klimat, no, otoczenie. My się tu bardzo dobrze czujemy. No klimat jest taki spojski, zresztą nasza historia, historia rodziny, korzenie też są ze wschodu Polski. No zależy nam na tym, bo wiadomo, no, taką samą halę moglibyśmy sobie gdzieś tam za Warszawą czy koło Łodzi postawić. Tylko o to chodzi, żeby wspierać to co jest tutaj, pozwalać ludziom właśnie nie migrować zarobkowo, ale rozwijać się w miejscach, gdzie skąd pochodzą, gdzie czują się dobrze, gdzie są ich rodziny, nie wyciągać ich z tego otoczenia do jakby jakiegoś nowego otoczenia, gdzie muszą się asymilować, tak? To jest bardzo duża wartość i to no, daje też nam komfort życia, tak? I stąd się nie, no, nie pojawiają jakieś depresje, zaburzenia i tak dalej, tak? Że jesteśmy blisko korzeni.
2: Na razie firma dysponuje jedną halą, ale w planach ma budowę kilku kolejnych, co bez wątpienia oznacza więcej miejsc pracy w regionie.
3: SK Siedlce.
2: Na stworzenie nowego miejsca integracji dla mieszkańców i na parę innych inwestycji miasto Siedlce pozyskało ostatnio dotacje z różnych mazowieckich programów wsparcia. O szczegółach Dariusz Stopa, wiceprezydent Siedlec.
4: Właściwie w ostatnich dniach podpisaliśmy umowę na dofinansowanie do utworzenia lokalnego centrum integracji w mieście Siedlce, umowę właśnie z samorządem województwa mazowieckiego, i w ramach tego wyremontowany zostanie budynek na ulicy Dreszera, gdzie też miała powstać filia biblioteczna, biblioteki naszej miejskiej, i tam będzie właśnie utworzone takie lokalne centrum integracji, gdzie będą mogli spotykać się wszyscy mieszkańcy naszego miasta, zarówno i seniorzy, i młodzi, czyli różne pokolenia. Będzie tam można spędzać wspólnie czas, też prowadzić wspólne gry, czy w szachy, w warcaby, czy właśnie jakiekolwiek inne jeszcze inne takie przedsięwzięcia. Także cieszymy się z tego, bo to będzie takie dobre miejsce właśnie do spotkań różnych pokoleń. Do różnych pokoleń też, żeby dziadkowie mogli z wnuczkami przychodzić, wnuczki z dziadkami z kolei, ale też kto będzie chciał, kto będzie zainteresowany, żeby to było takie miejsce właśnie takich spotkań, a już jakby instytucja, która będzie tym zarządzała, czy to miejska biblioteka, no już jakby w jej tej też gestii będzie to, żeby no po prostu ten program uatrakcyjniać i dostosowywać do potrzeb naszych mieszkańców. Sama kwota dofinansowania to jest 200 tysięcy, a szacujemy, że koszt takiego przygotowania, tego remontu budynku to jest około 490 tysięcy, ale to zobaczymy po przetargu ostatecznie, jaka kwota nam wyjdzie. Również podpisaliśmy dwie jeszcze inne umowy. Pierwsza z nich to na zakup też autobusu szkolnego do przewozu i dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez miasto Siedlce. Także tutaj będziemy mieli taki autobus, chcemy zakupić autobus na 18 miejsc siedzących łącznie z kierowcą. Oczywiście już zgodnie ze standardami, które dzisiaj obowiązują, czyli z klimatyzacją, z dostosowaniem przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami. I to jest właśnie dla nas też taki priorytet z racji tego, że no, potrzebne są jeszcze takie właśnie autobusy, żebyśmy mogli ten dojazd uczniów do naszych szkół usprawnić. Na zakup autobusu dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 314 tysięcy złotych. Szacujemy, że taki autobus kosztuje ponad 800 tysięcy, no ale też zobaczymy po przetargu, jaka ostateczna kwota nam się pojawi. I też oczywiście tutaj dla nas bardzo ważna rzecz, oczywiście to jest szczególnie przede wszystkim dla Młodzieżowej Rady Miasta

0: Siedlce, bo też taki wniosek tutaj w ramach jako miasta składaliśmy właśnie dla tej młodzieżowej rady. Dostali maksymalną kwotę na swoją działalność, czyli 25 tysięcy złotych. I w ramach tego będą też już jakby przeprowadzone różne szkolenia dla tej młodzieżowej rady, jeden wyjazd też taki szkoleniowy zewnętrzny, ale też zostanie zakupiony laptop i drukarka na potrzeby właśnie młodzieżowej rady, żeby działają prężnie ci młodzi ludzie, więc też chcemy ich tutaj wesprzeć, jeżeli chodzi o sprzęt i to szkolenie, bo zawsze ten głos młodzieży dla nas jest również bardzo ważny.
1: SK Siedlce.
2: Dzień Dziecka już coraz bliżej, a wraz z nim tradycyjne imprezy dla dzieci i młodzieży. Na jedną z nich, która odbywa się co roku od lat nad Siedleckim Zalewem, zapraszają wędkarze.
3: Bartosz Mikulski, prezes koła numer 48, Reflex Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach. Jak co roku, wspólnie z zarządami pięciu innych największych kół Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach, zapraszamy na piknik wędkarski dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 31 maja w niedzielę. Głównym punktem imprezy będą jak zwykle zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat.
2: Od zera.
3: Od zera, oczywiście, jak najbardziej. Zapraszamy. Wystartować może każdy, nie potrzeba żadnego zezwolenia, karty wędkarskiej. Każde dziecko jest mile widziane.
2: Powiedzmy może, gdzie konkurs ruszy dokładnie, gdzie was szukać tego 31 maja?
3: Zaczynamy zapisy o godzinie 7.30 nad zalewem, przy grillach, za hotelem Hetman.
2: Może jakiś regulamin jeszcze?
3: Regulamin w zasadzie jest dość luźny, trzeba mieć wędkę i mieć chęć do łowienia. Oczywiście najmłodszym rodzice mogą pomagać we wszystkim. Ważne, żeby to dziecko łowiło ryby, a nie tatuś, dziadek czy ciocia. W końcu jest to impreza dla naszych najmłodszych. Po zakończeniu około godziny 12-12.30 wręczymy upominki, nagrody. Upominki oczywiście dla każdego ze startujących, nagrody dla tych, którzy osiągną najlepsze wyniki. Będzie trochę zabawy, będą też niespodzianki, także serdecznie zapraszamy, na pewno warto to niedzielne przedpołudnie spędzić na świeżym powietrzu.
2: Jak wielu sponsorów w tym roku?
3: Na szczęście możemy liczyć na tych, którzy wspierają nas od lat, pojawiają się nowi. Mamy nadzieję, że będą bardziej hojni. W tym roku myślę, że szczególne podziękowania należą się bankowi spółdzielczemu, w zasadzie Radzie Nadzorczej i Zarządowi, którzy są bardzo hojni. Nie będę mówił o kwotach, ale są to już znaczące pieniążki, dzięki którym, tak jak powiedziałem, każde dziecko otrzyma jakiś fajny upominek, będzie mogło zjeść gorącą kiełbasę z grilla, a może się uda jakieś lody.
2: Czy w ogóle dużo jest dzieci w Siedlcach i w regionie, które, może to tak brzydko zabrzmi, ale parają się wędkarstwem?
3: Co ciekawe, każdego roku coraz więcej mamy dzieci i młodzieży zainteresowanych spędzaniem czasu z wędką nad wodą. W ubiegłym roku padł rekord frekwencji na naszych zawodach. Niemal 150 dzieci wystartowało. Coraz częściej spotykamy młodych ludzi, również będąc w terenie.
2: A dlaczego warto zostać wędkarzem?
3: Wędkarstwo to taki troszkę pretekst do tego, żeby być na świeżym powietrzu, być nad wodą. Na pewno bardzo dużo daje ten czas spędzony na świeżym powietrzu. Rozwijamy się, patrzymy na przyrodę. Bardzo często i młodzi ludzie, i dorośli nie mieli okazji, żeby zobaczyć na żywo bobra, czaple czy żurawia, a to praktycznie zdarza się niemal każdego dnia nad wodą.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć.

0: Monet. Są teraz zbierane na streamie u Łatwoganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwogang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwogang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwoganga, a to tę transmisję bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwogang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim. Radio SK.
1: Reklama.

Kowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Ludwik Szwiemach-Nil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głośnie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

0: Alan Walker. Tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób na całe gardło rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Tylko do soboty. Kawa Jakobs Crema i Gronat Gold od 200 do 220 gramów, aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
9: Topas, tu robię zakupy.
10: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy. Air Construction, Warszawska 66, Siedlce.
11: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
12: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
13: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.

0: Wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK. Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta 21% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Kupuj wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Jedz zdrowo i pożywnie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
10: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: To się opłaca.
2: Tylko w tę sobotę masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów z kartą klienta tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
8: Topas, tu robię zakupy.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
15: Siedlce na czasie.
16: Magda Szewczuk. Dzisiaj w Uczelnianym Ośrodku Kultury przy ulicy 3 Maja w Siedlcach odbywa się konwent miłośników fantastyki UWS Kon. W programie mnóstwo atrakcji. Nie zabraknie też gościa konwentu.
17: Jest to pisarz oraz wykładowca akademicki Łukasz Kucharczyk, wielokrotnie nominowany na przykład do Nagrody Fantomu Polskiego imienia Janusza Zajdla.
16: Mówi Grzegorz Czapski ze Stowarzyszenia Biały Kruk, współorganizator. Konwent potrwa dzisiaj do 23.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
18: Jest 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromny

0: Akcja służb, w działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, a zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
1: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, to ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
0: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
2: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
3: I lecimy na Goszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zejdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę. To są właśnie hity na czasie. A ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem. Bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. We'll be right back.

Teraz Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. 300 zł. Media Expert.

0: te szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Great Brands.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.

0: WC Domestos 1 plus 1 za 1 grosz. Tak, 1 plus 1 za 1 grosz.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Topas, tu się opłaca.
0: Tylko w tę sobotę masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów z kartą klienta tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
1: Topas, tu robię zakupy.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Tylko do soboty. Kawa Jakobs Crema i Gronat Gold od 200 do 220 gramów, aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy Air Construction Warszawska 66 Siedlce.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia. 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zderzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
21: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego pięcioletni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
20: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. Pięciolatek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęście.

0: możliwy wypadek.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą, a to po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17.30.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy, zabieramy Was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla Was 4 zaproszenia dla całej Waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zdończyk, witajcie! Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix. Ale teraz mamy sobotni chill. I w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka, mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa. Co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas

0: słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. A razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remy w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywacie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra, starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci. Wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilety na Kortowiadę.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tu się opłaca.
8: Teraz polskie pomidory malinowe aż 52% taniej. Tylko 7,99. Cena przed obniżką 16,99. A polskie ogórki gruntowe w hitowej cenie 5,99 za kilogram.
9: Topas, tu robię zakupy.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
12: Blik. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
14: Hej rodzice! W sobotę 30 maja od godziny 12 do 17 bawimy się razem w Galerii Siedlce na wyjątkowym Dniu Dziecka. Będą piosenki o rodzinie, słodkie warsztaty, super gry, zabawy i ogromna chmura waty cukrowej. Zabierz swoje dzieci oraz przyjaciół i wpadaj po uśmiech i mnóstwo radości. Czekamy właśnie na Was! Sobota 30 maja, Galeria Siedlce.
15: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
16: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny. Idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy

0: Mieszkać jest wiele. cichymyślniknieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Meso i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
3: I po reklamie.

Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że

0: Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: To kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tu się opłaca.
6: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta 21% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Kupuj wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Jedz zdrowo i pożywnie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
7: Topas, tu robię zakupy.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.

0: Od czego dziś chcesz?
1: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: Tu się opłaca.
10: Tylko w tę sobotę masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów z kartą klienta tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
11: Topas, tu robię zakupy.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
17: Siedlce na

0: Czasie.
1: Magda Szewczuk, dzisiaj na terenie gminy Zbuczyn odbywa się wyścig rowerowy.
2: Na starcie spodziewamy się około 200 zawodników. Zawodnicy będą podzieleni na 10-osobowe grupy, startują co 3 minuty.
1: Mówi Jarosław Jasiński z Urzędu Gminy w Zbuczynie. Zaplanowano również rajd na orientację przeznaczony dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali również mnóstwo niespodzianek dla najmłodszych. Szczegóły w naszym portalu.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
4: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
5: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy to kilkadziesiąt stanów.
4: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
6: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą, ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja, dzisiaj dzień teścia, nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 11:02, Łukasz Zduńczyk, witajcie. Radio SK, hity na czasie. A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić? Żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin Van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Great Brands.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych. Umów z bankiem.

0: oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio SK.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca. Tylko do soboty. Kawa Jakobs Crema i Kronat Gold od 200 do 220 gramów, aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy Air Construction Warszawska 66 Siedlce.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk.

0: Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię

0: Another w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya, Mati Fuzzuo. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz. Jeszcze
1: nie.
0: Raz.
1: O, jest. Dzień dobry, tak, to ja, tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK, to tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas
1: mamy
0: się
1: to.
0: Można poczuć młodo. Mamy
1: można
0: to?
1: Się poczuć młodo, mamy to, słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach, Mati Fuzzuo przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie zapomniałem. Pozdrowienia masz.
1: O!
3: Mati Fuzzuo!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Tego roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem

0: Stos 1 plus 1 za 1 grosz. Tak, 1 plus 1 za 1 grosz.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
8: Topaz, tu się opłaca.
0: Tylko w tę sobotę masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów z kartą klienta tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy wiesz, co jest kropką nad i w twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
11: I po reklamie.
12: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
13: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
12: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21:00. Dodajmy, Lew

0: Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
1: Właśnie. Dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną. Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WNW Heaven is a Place on Earth.

0: FC Barcelony, no będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? No wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie, że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over. O nie, dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: Great Brands. To będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie.
3: SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tylko do soboty. Kawa Jakobs Crema i Gronat Gold od 200 do 220 gramów, aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
2: Popas, tu robię zakupy. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
8: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
9: Tu się opłaca.
1: Tylko w tę sobotę masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów z kartą klienta tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
2: Popas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
10: Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza seniorów do wzięcia udziału w 6. edycji konkursu Senior Show. Kochasz muzykę i śpiew? Konkurs Senior Show jest dla Ciebie. 14 czerwca możesz wystąpić na scenie. W tym roku konkurs poświęcony będzie twórczości Jacka Cygana. Czekamy na Was. Zapisy do 1 czerwca. Wyślij kartę zgłoszenia w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.sokolowskakultura.pl. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: I po reklamie.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej 20. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem przez całą Polskę, a to wszystko na żywo na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór do Gdańska, już ponad 21 godzin i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta 21% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Kupuj wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Jedz zdrowo i pożywnie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
3: Topas. Tu robię zakupy.
4: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy. Air Construction, Warszawska 66, Siedlce.

0: Mama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To pas, tu się opłaca.
7: Wrzuć na luszt. Teraz kiełbasa brodska Sokołów tylko złoty 99 za 100 gramów. A kaszanka ekstra JBB opakowanie 500 gramów z kartą klienta 30% taniej. Tylko 6,99. Cena przed obniżką 9,99.
8: To pas, tu robię zakupy.
9: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
14: Siedlce na czasie.
15: Magda Szewczuk, sprawdzamy, co w ten weekend grają siedleckie kina. Możecie wybrać się m.in. na przedpremierowe pokazy filmu Zawodowcy w reżyserii Guya Ritchie. Jeśli kochacie horrory, to nadal grana jest amerykańska produkcja pod tytułem Obsesja. Wciąż możecie wybrać się również na Mortal Kombat 2. A dla wielbicieli komedii, Diabeł ubiera się u Prady 2. Jest także sporo propozycji dla najmłodszych widzów, m.in. animacja Chopnięci.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
16: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w

0: W Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
1: Cześć, jedziemy! Piąteczka, cześć!
0: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
2: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze, to dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
3: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
2: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest Eska, gramy! Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena.
6: Mamy

0: foliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gramy.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. Nie wiem, czy ten obraz Leonardo da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się nie wielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama.

Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: Hej rodzice! W sobotę 30 maja

0: Maja, Galeria Siedlce.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To pasto fast, tu się opłaca.
5: Tylko w te soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita. 200 gramów z kartą klienta. Tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2,99.
6: To pas, tu robię zakupy.
7: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłoby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super.

0: A czy komuś z was śniły się bilety na kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tylko do soboty. Kawa Jakobs Crema i Gromadz Gold od 200 do 220 gramów, aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
16: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
15: AI? Ajajaj.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Muzyką się żyje.
25: Taco Hemingway przejął stadion narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką.

0: które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna Stacja czy Deszcz na Betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
1: No na pierwsze, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się stwierdzili, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów, no.

że zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów, no.

0: wszystko jedno, to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was i dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę? Czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Jank, Skama i Wiktor z naszego SK-owego poranka. No ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na Odlot Ściśle Tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 1 za 1 grosz, tak? 1 plus 1 za 1 grosz.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy. Air Construction, Warszawska 66, Siedlce.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
10: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
14: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
15: Jakich ludzi?
14: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
15: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
15: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: I to tu?
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
20: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
21: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, oho, to twoje radio SK, dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta 21% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Kupuj wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Jedz zdrowo i pożywnie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15.

0: Na ściece, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.

0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.

0: tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Czy wiesz, co jest kropką nad i w twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
9: Siedlce na czasie.
10: Magda Szewczuk, tym razem mam dla Was kilka propozycji od Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Jutro o 16 w Parku Miejskim Aleksandria odbędzie się koncert studia piosenki Singers i zespołu Sweet Angels pod tytułem Śpiewam, bo lubię. Wstęp na koncert jest bezpłatny. A 26 maja możecie wybrać się na wernisaż wystawy Puring. Odbędzie się w Małej Galerii Sztuki przy ulicy Sienkiewicza 63 w Siedlcach. Szczegóły macie na stronie MOKU.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
11: Muzyka się żyje.
12: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
13: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
14: Jesteś szczęśliwa.
13: Jestem szczęśliwa.
12: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Opornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenie dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Killem With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Alexandra Stan i Mr. Saxo Beat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxo Beat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim, wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SK.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity. Obejmuje noce Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
2: bezpiecznie.
1: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Ej, tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze, 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. I gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tylko do soboty. Kawa Jakobs Crema i Gronat Gold od 200 do 220 gramów, aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce.

0: Nasze ceny rządzą.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów Bike. Wybór staje się prosty.
2: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
0: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
3: To się opłaca.
4: Tylko w tę sobotę masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów z kartą klienta tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,99.
5: Topas, tu robię zakupy.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza seniorów do wzięcia udziału w 6. edycji konkursu Senior Show. Kochasz muzykę i śpiew? Konkurs Senior Show jest dla Ciebie. 14 czerwca możesz wystąpić na scenie. W tym roku konkurs poświęcony będzie twórczości Jacka Cygana. Czekamy na Was. Zapisy do 1 czerwca. Wyślij kartę zgłoszenia w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.sokolowskakultura.pl. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: I po reklamie.
10: Skoda.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop Dead w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu we Wrzuć na Luz. Po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPR. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: informacja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC. Kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 1 plus 1 za 1 grosz. Tak, 1 plus 1 za 1 grosz.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: Szukasz klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła? Świetnie się składa. Lider rynku klimatyzacji Air Construction wraz z renomowanym producentem AUX zapraszają na dni otwarte. Piątek 29 maja w godzinach od 9 do 18 oraz sobota 30 maja w godzinach od 8 do 14. Przyjdź i poznaj nowości 2026 roku. Wygraj innowacyjny klimatyzator wraz z montażem. Szczegóły konkursu w siedzibie firmy. Air Construction, Warszawska 66, Siedlce.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi

0: chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa na 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Derrick Cole, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć! Yeah.

0: ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17, a ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć, tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody, na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na

0: dobre elementy. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
1: Radio SK. Można, można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
2: Reklama.
3: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
14: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to, co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger i Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla Fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: To pas, się opłaca.
7: Tylko do soboty. Kawa Jakobs Crema i Gronat Gold od 200 do 220 gramów, aż 50% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
8: To pas, tu robię zakupy. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Hej rodzice! W sobotę 30 maja od godziny 12 do 17 bawimy się razem w Galerii Siedlce na wyjątkowym Dniu Dziecka. Będą piosenki o rodzinie, słodkie warsztaty, super gry, zabawy i ogromna chmura waty cukrowej. Zabierz swoje dzieci oraz przyjaciół i wpadaj po uśmiech i mnóstwo

0: radości. Czekamy właśnie na Was! Sobota, 30 maja, Galeria Siedlce.
1: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
5: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
6: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
7: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki? Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też...

0: wiesz, robi się ciemniej.
1: No, dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
0: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także to nie jest wesoło. No,
1: no dobrze.
0: Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
1: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Tu się opłaca.
5: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta 21% taniej. Tylko 17,99 za kilogram. Kupuj wieprzowinę klasy S w sklepach Topas. Jedz zdrowo i pożywnie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
3: Topas. Tu robię zakupy.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie McCain.

0: sklepie. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie McCain.

0: świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
14: Siedlce na czasie.
15: Magda Szewczuk. Dzisiaj w Uczelnianym Ośrodku Kultury przy ulicy 3 Maja w Siedlcach odbywa się konwent miłośników fantastyki UWS Con. W programie mnóstwo atrakcji. Nie zabraknie też gościa konwentu.
16: Jest to pisarz oraz wykładowca akademicki Łukasz Kucharczyk, wielokrotnie nominowany na przykład do Nagrody Fantomu Polskiego imienia Janusza Zajdla.
15: Mówi Grzegorz Czapski ze Stowarzyszenia Biały Kruk, współorganizator. Konwent potrwa dzisiaj do 23.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama

nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu już za tydzień. W sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera. No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment. A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, dzień teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę. Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski. Ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzie Man w Radiu SK. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: I teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shimza, Arko, Kasango, Faja w Radiu SK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!

0: Rewelacja.
1: Rewelacja. Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez Eskową aplikację pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
2: Radio SK. Reklama.

0: 1 za 1 grosz, tak? 1 plus 1 za 1 grosz.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Czy wiesz, co jest kropką nad i w Twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Esko.

0: nie mam teścia, to co ja mogę nagrać? No to możecie nagrać na przykład, jak sobie wyobrażacie takiego swojego fajnego teścia. A jak nie jesteście jeszcze po ślubie, ale jest już ktoś, kto będzie w przyszłości waszym teściem, to bardzo chętnie też jego historię usłyszymy. Słuchajcie, najfajniejsze odpowiedzi na drodze biletami na Kordowiadę. To są imienne bilety, więc dajcie znaka przy okazji, kogo tam byście ze sobą zabrali. Ponad 30 artystów w Olsztynie wystąpi, jeszcze więcej bawiących się studentów. No będzie fajnie. Mojego teścia szanuję za to i tutaj mamy już, proszę bardzo, pierwszy głos.
1: Ładnie kilka lat temu, kiedy pracowałem z teściem w Anglii, jechaliśmy z Birmingham do Port Madoc na wycieczkę, czy jakiś wyjazd firmowy, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłem wtedy płytę Rihanny

0: Szanuję za to i tutaj mamy już, proszę bardzo, pierwszy głos.
1: Ładnie kilka lat temu, kiedy pracowałem z teściem w Anglii, jechaliśmy z Birmingham do Port Madoc na wycieczkę, czy jakiś wyjazd firmowy, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłem wtedy płytę Rihanny.

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę, albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Teraz polskie pomidory malinowe aż 52% taniej. Tylko 7,99. Cena przed obniżką 16,99. A polskie ogórki gruntowe w hitowej cenie 5,99 za kilogram.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
19: Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza seniorów do wzięcia udziału w 6. edycji konkursu Senior Show. Kochasz muzykę i śpiew? Konkurs Senior Show jest dla Ciebie. 14 czerwca możesz wystąpić na scenie. W tym roku konkurs poświęcony będzie twórczości Jacka Cygana. Czekamy na Was. Zapisy do 1 czerwca. Wyślij kartę zgłoszenia w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.sokolowskakultura.pl. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
17: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektor farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
3: Czytajcie książki, zróbcie chaos na książek. To jest bardzo trudne na samym początku, że się w swoim ziemi rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
17: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tak polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie z SK. Wśród tych nominowanych na Fryderykach w kategorii album roku pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii single roku pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji.
0: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
17: Imprezka. 9:40, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę was i waszą ekipę na Kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Pa,

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugel, czyli francuski DJ i producent znany z remisji.

Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współpracy.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. Ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: 90% taniej. Tylko 19,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
1: Popas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
1: Czy teściowa o tym wie? Monika, opowiadaj.
2: To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
1: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
2: Jak ma, słucham.
1: Jak mamusia ma na imię?
2: Tak samo jak moja synowa, Monika.
1: Monika, no to, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
2: Uwielbiam.
1: Okej, dobra, a daj mi Monikę, tą swoją synową.
0: Słucham.
1: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Okej, no i to jest najważniejsze.
2: No to liczymy się później.
1: Okej, dobra, no to żeby Monika, teściowa i Monika, czekaj, teściowa i kto, ty jesteś, kto, czekaj, kto?
2: Synowa.
1: Synowa, dokładnie tego słowa zabrakło, to żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twojej paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
2: Tak. No, to się zawieź.
1: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
2: Mamy nadzieję.
1: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Wali Góra, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. PS, Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują

0: Host Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio Escalade, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escalade.
0: Escalade Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: 1 plus 1 za 1 grosz. Tak, 1 plus 1 za 1 grosz.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy wiesz, co jest kropką nad i w twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
8: Siedlce na czasie.
9: Magda Szewczuk, sprawdzamy, co w ten weekend grają siedleckie kina. Możecie wybrać się m.in. na przedpremierowe pokazy filmu Zawodowcy w reżyserii Guya Ritchie. Jeśli kochacie horrory, to nadal grana jest amerykańska produkcja pod tytułem Obsesja. Wciąż możecie wybrać się również na Mortal Kombat 2. A dla wielbicieli komedii, Diabeł ubiera się u Prady 2. Jest także sporo propozycji dla najmłodszych widzów, m.in. animacja Chopnięci.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. No a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione hity. No i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski. Alicja Szemplińska, bo o niej mowa, artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
12: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
13: Jesteś szczęśliwa.
12: Jestem szczęśliwa.
11: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in.

0: Jimmy na YouTubie.
1: Imprezka. Imprezka.
0: Imprezka. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. No tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki. Ja się

Spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona, wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu

0: Jacka.
1: Mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Oreo Żadę oczywiście.

0: Chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco? Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: 15 milionów. Tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
2: Radio SK.
0: Aha.
3: Reklama.
4: Tu się opłaca.
5: Teraz polskie pomidory malinowe aż 52% taniej. Tylko 7,99. Cena przed obniżką 16,99. A polskie ogórki gruntowe w hitowej cenie 5,99 za kilogram.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
8: Hej rodzice! W sobotę 30 maja od godziny 12 do 17 bawimy się razem w Galerii Siedlce na wyjątkowym Dniu Dziecka. Będą piosenki o rodzinie, słodkie warsztaty, super gry, zabawy i ogromna chmura waty cukrowej. Zabierz swoje dzieci oraz przyjaciół i wpadaj po uśmiech i mnóstwo radości. Czekamy właśnie na Was! Sobota 30 maja, Galeria Siedlce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
11: I po reklamie.

0: 15 minut zostało do 21. To oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teścia Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi. Pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Radio SK. Zawsze potrafimy ogarnąć.

0: Dobra, Sia już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość, nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio SK. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21. Dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji Dnia Teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.

0: Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Reklama.
2: Tu się opłaca.
3: Teraz polskie pomidory malinowe aż 52% taniej. Tylko 7,99. Cena przed obniżką 16,99. A polskie ogórki gruntowe w hitowej cenie 5,99 za kilogram.
4: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
5: Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza seniorów do wzięcia udziału w 6. edycji konkursu Senior Show. Kochasz muzykę i śpiew? Konkurs Senior Show jest dla Ciebie. 14 czerwca możesz wystąpić na scenie. W tym roku konkurs poświęcony będzie twórczości Jacka Cygana. Czekamy na Was. Zapisy do 1 czerwca. Wyślij kartę zgłoszenia w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.sokolowskakultura.pl. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: I po reklamie.

0: tym roku konkurs poświęcony będzie twórczości Jacka Cygana. Czekamy na Was. Zapisy do 1 czerwca. Wyślij kartę zgłoszenia w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.sokolowskakultura.pl. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: I po reklamie.

0: Miki Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej, Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
3: Dobre.
2: Dobre!
0: Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang, jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona, dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak macie jakieś zaskórniaczki, śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

0: miłości na...
1: Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę. No tak mi się trafiło. Więc jakby ktoś chciał ze mną poimprezować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej!

0: ta promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Tu się opłaca.
6: Wrzuć na ruszt. Teraz kiełbasa brodska Sokołów tylko $0.99 za 100 gramów. A kaszanka ekstra JBB opakowanie 500 gramów z kartą klienta 30% taniej. Tylko $6.99. Cena przed obniżką $9.99.
0: Topas, tu robię zakupy.
1: I po reklamie.
7: Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Reklama.
1: Teraz polskie pomidory malinowe aż 52% taniej. Tylko 7,99. Cena przed obniżką 16,99. A polskie ogórki gruntowe w hitowej cenie 5,99 za kilogram.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Wrzuć na luszt. Teraz kiełbasa brodska Sokołów tylko ₺99 za 100 gramów. A kaszanka Ekstra JBB opakowanie 500 gramów z kartą klienta 30% taniej. Tylko ₺6,99. Cena przed obniżką 9,99.
3: Topas. Tu robię zakupy.
0: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja. Like a

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00
4: i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

Radio SK.

0: Radio.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0, 2, 8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?